stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień, musi popadać deszcz.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę jednak w to.
2: Witam Państwa, Krzysztof Ibisz, bardzo pogodny, tak jak Państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Oczy na drodze.

0: Mówi Marek Siudym, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Zanim zdechnie w oceanie, strud ropą śledź ostatni, a ostatniej trawy ścigło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśne.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

Stalem dreszczyk, smutny deszczyk sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przez

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. U pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Przed uczniami pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym i ostatni moment na uzupełnienie wyprawki. Sabotaże w Niemczech. Berlin w odpowiedzi zamknie rosyjskie placówki. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. 5 milionów uczniów rozpoczyna dzisiaj naukę w nowym roku szkolnym z wieloma nowościami. Nową podstawą programową, zakazem używania telefonów w podstawówkach i przedszkolach i z nowym menu w stołówkach. Początek nowego roku szkolnego to dla rodziców spore wydatki, piórniki, zeszyty, podręczniki i plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
3: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
4: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
3: Przydaje się.
1: W drodze do szkoły o bezpieczeństwo chce zadbać policja. Przy wielu szkołach pojawią się dzisiaj dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
5: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
1: Białostocka policja w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, przekonuje podkomisarz Michał Martyniuk.
6: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
1: Stąd apele do kierowców, aby nie jeździli na pamięć. Zmieniamy temat. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, komentuje pułkownik Piotr Lewandowski.
7: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
1: Tymczasem wczoraj niedaleko elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie. Tak szefowa unijnej dyplomacji skomentowała rosyjskie ataki w Europie, mówi Kaja Kallas.
8: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina.
1: Nie damy się zastraszyć, będziemy dalej wspierać Ukrainę, oświadczył też premier Donald Tusk. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni prosto z pastwisk wywozili busem krowy, byki i jałówki, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W okolicy podbiałostockich Łap pobili też rolnika, który próbował ich powstrzymać. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści. Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz dom dzienny, dom nocny.
0: No, to jestem dumna, bo to chyba także dwie moje ulubione powieści i w wyrazie są takie eteryczne, jak może być właśnie Islandia. Czytałeś?
1: Nie, ale chciałem zapytać,
0: ja ci pożyczę.
1: Czy masz wersję polską?
0: Tak, na razie jeszcze polską. Ale jak się zacznę uczyć islandzkiego, na pewno się o tym dowiesz, Michale.
1: Dobrze.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: O poranku na stołecznych ulicach panuje jeszcze, powiedziałabym, taki kojący spokój. Środa wita nas czystym niebem. Ulice należą wyłącznie do kierowców, którzy lubią wyprzedzić resztę miasta. Wisłostrada do Śródmieścia jest gładka jak stół. Pamiętajcie tylko o zwężeniu prawego pasa przy wylocie na Łomianki.
2: Pogoda w Warszawie.
9: Jeśli otwarcie powiek o tej porze graniczy z cudem, wiem coś o tym, to mam parę dobrych informacji o poranku dla Was. Specy od meteo, przynajmniej tak twierdzą, stan na dzisiaj, że czeka nas naprawdę całkiem ładny dzień w Warszawie. Wprawdzie mają pojawić się delikatne opady deszczu, ale naprawdę delikatne. Wiatr zdecydowanie mniejszy niż wczoraj, no i słońce będzie nam towarzyszyć.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: 4 minuty po 6, pogodny poranek, Asia Kruk, dzień doberek. To co, dzisiaj już normalnie do szkółki. Mówił o tym Michał w wiadomościach. Będziemy też o tym mówić jeszcze w wiadomościach i w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzisiaj już na normalne lekcje. A dzisiaj jest środa, drugi dzień września, 245 dzień roku, do końca roku 120 dni i 20 astronomicznego lata, choć meteorologiczna jesień się wczoraj zaczęła. Jakoś to przegapiliśmy, nie wiem zupełnie jak to się stało. Ale dzisiaj jest Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. My mamy państwa, państwo mają nas i wszyscy razem mamy najpiękniejsze melodie. Kworum.
10: Raz, dwa, trzy.
11: Dawaj.

0: Ada Rosowicz w pogodnym poranku Radia Pogoda. 11 minut po 6 i zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. A, to jeszcze tak trochę wakacyjnie. Acapulco i Ricky Epovery, ale spokojnie. Najpierw przegląd porannej prasy i Michał.
1: No tak, i też trochę tak wakacyjnie będzie, bo wakacje słyną z tego, że dni są długie i w wielu miejscach w Polsce odbywają się plenerowe koncerty. Czasem te koncerty wychodzą z klubów właśnie po to, żeby na powietrzu, bo jest ciepło, jest przyjemnie. No i czasem powstają spory. I dzisiaj w Gazecie Wyborczej w środku numeru artykuł akurat z Warszawy, ale tak myślę, że problem dotyczy nie tylko właśnie stolicy, o tym, że jest spór między klubami organizującymi koncerty, również te na świeżym powietrzu, a mieszkańcami okolicznych budynków. I tutaj ci mieszkańcy właśnie mówią tak, najpierw było kilka koncertów w sezonie, potem kilkanaście. W tym roku od czerwca do września zaplanowano ich ponad 30. To także próby, które trwają już od godziny 9 rano, grają też w środku tygodnia i nie zawsze kończą o godzinie 22, gdy teoretycznie powinna zaczynać się cisza nocna. No, mieszkańcy tutaj akurat tego osiedla zrobili zrzutkę, bo chcą kancelarię prawną wręcz zatrudnić. Tak. Klub mówi, że będzie starał się dogadać, nawet pomiary były prowadzone, te normy nieprzekraczane i tak dalej. No właśnie, spór jest, o tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej
0: mogą państwo spać, po prostu
1: poczytać. O świętych krowach pisze z kolei na pierwszej stronie Rzeczpospolita.
0: Czyli o tych, którzy parkują w niedosłowie.
1: Nie. Właśnie ja nie znałem tego określenia w tym kontekście, bo święte krowy to chodzi o publiczne pieniądze, o pieniądze z budżetu. Budżetowe święte krowy to takie instytucje, które same przygotowują swoje plany finansowe. Minister finansów niejako bierze to tak, jak jest.
0: Klepie i wypłaca.
1: Parlament co prawda potem może zmienić, ale co do zasady nie ingeruje minister finansów. No i taką świętą krową na przykład jest Sejm, posłowie i wydatki Sejmu po raz pierwszy mają przekroczyć 1 mld zł.
0: I to chyba dlatego, że wszystko drożeje? Nie, bo ostatnio tam poobcinali na alkohol, który jest drogi.
1: W stołówce, tak? Sejmowej? No, może tak być. No to dzisiaj o tym w Rzeczpospolitej, a na koniec jeszcze dziennik Gazeta Prawna i maturzyści, którzy coraz częściej zaglądają do swoich prac maturalnych, bo obawiają się, mają takie wrażenie, że egzaminator popełnił błąd i przez tą weryfikację być może uzyskają lepszą ocenę, która da przepustkę na studia, ale tych zgłoszeń jest tak dużo, że niektóre

0: Uwielbiam tę piosenkę. Światem zaczęła rządzić jesień. To mi się zawsze we wrześniu przypomina, a później w październiku, listopadzie też. Wsiąść do pociągu, a to się przydarzy już w najbliższą sobotę mi prywatnie. No a właściwie przez większość września też będziemy z Państwem wyjeżdżać z Radiem Pogoda. Na przykład do Wrocławia 18 września i tam na Wrocławskie Dni Seniora. Ależ będzie fajnie. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie radiopogoda.pl. Proszę sobie doczytać. No i po prostu pojawić się, czy to we Wrocławiu 18, czy to 12 w Warszawie na rozpoczęciu Warszawskich Dni Seniora. Tak jest. Tak się bawimy we wrześniu. Teraz 22 minuty po 6. Za chwilę Zbigniew Kurtycz.
1: Radio Pogoda. Radio

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyż

0: Za 27:07 pogodny poranek w Radiu Pogoda. O czym ważnym usłyszymy dzisiaj w wiadomościach. Tak naprawdę dziś pierwszy dzień szkoły.
1: Pierwszy dzień szkoły, pierwszy dzień posiedzenia Sejmu również. I to z bogatym harmonogramem.
0: Czyli nie tylko dzieci wróciły do ciężkiej pracy.
1: Chociaż czasem oglądając Sejm można mieć wrażenie, że to takie
0: Nie, to nie szkoła, to przedszkole, przepraszam.
1: Dzieci, chciałem powiedzieć właśnie.
0: Dobra.
1: W każdym razie, już tak na poważnie, to w Sejmie to będzie pierwsze posiedzenie z roszadą w sejmowych ławach spowodowaną rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, więc zobaczymy, jak na przykład głosowania będą.
0: I kto gdzie będzie siedział.
1: No trochę też, rzeczywiście. No czyli normalne problemy szkolne, rzeczywiście tak jest. W południe zbierze się Rada Ministrów, to kolejny temat. Powiemy także o tym, że w życie wchodzą nowe ograniczenia dla nowych kierowców od jutra, dlatego o tym już dzisiaj będziemy w wiadomościach mówić. Każda osoba odbierająca prawo jazdy będzie objęta okresem próbnym, czyli dużo bardziej restrykcyjnymi przepisami, jakimi proszę słuchać. No też filmowo się zrobi, bo będziemy zaglądać na rozpoczynający się dzisiaj 83. festiwal w Wenecji.
0: O, to też fajnie. Proszę słuchać wiadomości bardzo uważnie i z przyjemnością i najpiękniejszych melodii. No, to z przyjemnością. Andrzej Zaucha, 7. rok zaśpiewa teraz, a 2+1 już za chwilę podobnego do ludzi. Jest 6:34.

pogodny poranek w Radiu Pogoda, podobny do ludzi z 78 roku, grupa 2 plus 1. A mi się przypomniał taki cytat, tylko jejku, nie pamiętam autora. Profesor Osiatyński kiedyś powiedział, że trzeba wstać rano, spojrzeć w lustro, zrobić przedziałek i odczepić się od siebie. I tego Państwu życzę. Jest 6:41, za chwilę Halina Kunicka, Orkiestry Dęte, gdyby ktoś nie mógł się jakoś dobudzić dzisiaj. Radio.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nic do Ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
11: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
12: Reklama.
13: Drogowskaz. Radia Pogoda.
14: O tej porze w lotówki powoli wciągają pierwsze auta z przedmieść. To wciąż ten moment, mimo wszystko, kiedy przez Warszawę można przemknąć całkiem sprawnie, całkiem gładko, zanim szkolny rytm przejmie stery nad miastem. Także wykorzystajcie ten jeszcze poranny luz i miękkiego hamowania.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Za 9 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Przed godziną 7 z ogromną przyjemnością Wanda Warska, nim zakwitnie tysiąc róż. Bardzo się cieszę, że Państwo ubawił ten cytat, który podałam przed chwilą, że trzeba, jakby Państwo nie zapamiętali, to powtórzę. Trzeba wstać rano, spojrzeć w lustro, zrobić przedziałek i odczepić się od siebie. Najlepiej na resztę dnia. I wtedy wszystko będzie dobrze. Pytają Państwo również, czy miałam dziś spotkanie z dzikiem. Nie! A w ogóle mówią Państwo też, że powinnam go jakoś nazwać i że na przykład Tadzik. A jeżeli to jest ten dzik? No dobrze, taki żart. Nie miałam dzisiaj spotkania z dzikiem, ale być może on tam był pod tą jabłonką, tylko ja wybrałam inną drogę rowerem do radia po prostu. No tak, trochę schurzyłam. No ale co, ja się będę w paradę i przepraszam bardzo, w śniadanie dzikowi tam wtrącać. Absolutnie nie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A co u Państwa o poranku? 22 444 4004.

0: Skaldowie w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ja co prawda dzisiaj nie miałam spotkania z dzikim, ale ty miałeś, Michale.
1: Ja codziennie mam, tak, u mnie dziki w ilościach hurtowych, ponieważ mieszkam przy parku i dziki już są wraz w zasadzie naszymi przyjaciółmi, bo chodzimy obok siebie i...
0: A mają już imiona?
1: No nie jeszcze.
0: Czyli ten etap jeszcze przed tobą.
1: Tak, jeszcze musimy się bliżej poznać.
0: Przedyskutujemy to jeszcze, a teraz powiedz co w wiadomościach za chwilę, bo to za 7:03.
1: Liczba się pojawi.
0: Tak?
1: 14.
0: Okej.
1: Okay. I to będzie bardzo miła liczba, tak sądzę.
0: Dobrze, no to pięknie zapowiedziałeś. Słuchamy za chwilę wiadomości. Radio Pogoda.

0: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
1: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda o wielkiej literaturze. Będziemy mówić już za chwilę w takim mini kalendarium po godzinie 7 w Radiu Pogoda. A teraz najważniejsze wiadomości.
9: Dwa. W krótkim odstępie czasu pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska. Nowy rok szkolny i nowe zasady. Dziś pierwsze lekcje w szkołach i zakaz używania smartfonów. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
8: Stąd ta szczęśliwa 14.
9: Tak jest.
8: Michał Pierzchała.
9: W ciągu 48 godzin w Polsce dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska. Chodzi o incydenty w Lublinie i Skarżysku Kamiennej. W tym drugim przypadku polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o inspiracji obcym wywiadem. O szczegółach teraz Szymon Kępka.
11: W przypadku Skarżyska, czyli celowego podpalenia hali produkcyjnej z częściami do dronów, śledczy twierdzą, że sprawca będzie odpowiadał za czyn o charakterze terrorystycznym na potrzeby obcego wywiadu. Zamaskowana osoba weszła na teren zakładu z koktajlami Mołotowa, podpaliła halę, ale ostatecznie uciekła. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
12: Funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza.
11: Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze między innymi lotniczych zakładów w Świdniku. Tam straty to ponad 20 milionów złotych, ale śledczy na razie sprawdzają, czy pożar ten był akcją sabotażową, a jak dotąd nie udało się przeprowadzić oględzin hali. Ani w przypadku Lublina, ani w przypadku Skarżyska na razie nie udało się ustalić sprawców podpaleń.
9: Wieczorem drogowcy udrożnili ruch jezdnią na południe autostrady A1 w kierunku Gliwic po śmiertelnym wypadku na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. W jego efekcie wczoraj rano 4 osoby zginęły, a 4 w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala. W robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka.
13: Już kilkaset metrów dalej wcześniej była informacja o tych robotach. Gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
9: Mówi Marcin Twardysko z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Nowy rok szkolny i nowe zasady. Uczniowie w całej Polsce, którzy dzisiaj rozpoczynają lekcje, nie będą mogli używać smartfonów. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji. A to, czy podoba się uczniom? Oto, czy podoba się uczniom, pytał trójmiejski reporter Radia Pogoda Paweł Radzewicz.
14: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
15: Do torby póki co.
14: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
15: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakres
16: telefonu. Tak, tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, to starsze klasy łamały te zakazy.
14: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak, tak, że trzeba będzie?
16: No, ale dla nas raczej nie.
14: A jeśli już nauczyciele rozkażą schować do skrzyni, do szafki albo do jakiegoś worka, będziecie kombinować coś?
15: Tak.
14: W jaki sposób?
15: Nie wiemy jeszcze, musimy to skończyć.
9: Sposób wprowadzenia w życie i wyegzekwowanie zakazu ministerstwo pozostawia szkołom. ZUS rozpoczął wypłatę 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto, przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie automatycznie razem z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek, Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Spotkania trzeba było przerwać odpowiednio po i w trakcie pierwszego seta. Sensacji nie zabrakło za to w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do tej największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z Pucharem pożegnała się też Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2. A Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: No i o tej porze kończą się już wakacyjne taryfy ulgowe. Ja jeszcze wciąż nie mogę się przyzwyczaić, że już po wakacjach sporo pieszych. Zdejmijcie nogę z gazu przy pasach, bo zaspani uczniowie wracają na skrzyżowania. Głęboki wdech i powolutku, powolutku do celu.
10: Pogoda w Warszawie.
18: Warszawa powoli wkręca się na swoje obroty, a pogoda zdecydowanie trzyma naszą stronę. Na termometrach mamy już 15 stopni, ale dosyć taki, powiedziałabym, rześki ten poranek. Na szczęście słońce coraz śmielej przepycha się między chmurami, a wiatr dmucha całkiem spokojnie. Do tego ciśnienie na całkiem niezłym poziomie.
10: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
19: Dzień dobry, dzień dobry. 6 minut po godzinie 7. Witamy Państwa w środę 2 września. Dzień dobry.
20: Kłaniamy się Państwu. Dzisiaj 245 dzień roku, do końca roku 120 dni i do końca astronomicznego lata 20. Zygmuncie, wczoraj przegapiliśmy, ale wczoraj zaczęła się jesień meteorologiczna.
19: A to ona taka niezauważalna.
20: Prawda? Tym bardziej, tak, że w ciągu najbliższych 10 dni jeszcze ostrzegają, że ma wrócić upał do Polski. Jeszcze o tym.
19: No i bardzo dobrze.
20: Będziemy mówić.
19: 20 dni lata przed nami, proszę Państwa. Cieszmy się, korzystajmy z tego. Dziś sporo słońca.
20: No i budzimy się przy najpiękniejszych melodiach, jak zawsze, Richie Valens i La Bamba.

czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.

0: 11 minut po 7 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: No to zacznijmy od imienin. Dziś imieniny obchodzą Aleksander, Bogdan, Eliza, Franciszek, Jakub, Julian, Piotr, Stefan i Zofia. Wszystkiego dobrego.
0: 9 osób, to już spora impreza.
2: A teraz co działo się 2 września w minionych latach, rok 1886, w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się ostatni odcinek powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop.
0: A tego samego dnia dokładnie, tylko 88 lat później, miała miejsce premiera filmu Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana.
3: Który to pan Wojewódzki?
4: To ja!
3: Na wielkoluda właśnie wyglądasz. Gdzie jestem?
4: Tu!
3: Żal mi was pana, bo o tobie słyszę jako o sławnym żołnierzu. Dlatego po raz ostatni mówię ci. Zaniechaj.
4: Dawaj!
0: Ale zwracam uwagę, że potop tam jest naprawdę. Woda się leje, jak
2: tak
0: nie
2: jest.
0: Wiem.
2: A wszystko kończyło się... Kończ właśnie. Wstyd
0: oszczędź.
2: Rok 1976, odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Szaleństwo Majki Skowron w reżyserii Stanisława Jędryki.
0: Wakacyjna historia na oficjalne zakończenie wakacji. Czemu nie? Majka ucieka z domu, jest na Mazurach, mieszka w takiej białej flocie, już nieczynnej. Dołącza do niej Ariel. Uwielbiałam ten serial. Naprawdę, jako dziecko, młoda osoba. Identyfikowałam się z tą majeczką, nie żebym z domu od razu uciekała. I już sama czołówka z tego filmu była taka światowa, powiedziałabym.
2: No wiesz, nic nie powiem, bo nie oglądałem. Mhm. Nie moja bajka.
0: No wiem, jak to się dzisiaj ładnie mówi, nie jesteś w targecie tego serialu.
2: Tak jest, to były wydarzenia z 2 września.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

A da, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. A da, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filicje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie poglada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie.

0: эскапада, цару, что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зюхи, интверсия, что ты робишь субинку всем.
1: Пан из твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок садишься кляс. Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистым? Уже с ними тчал, вот и гонью впадне встал.
2: 19 minut po godzinie 9, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wczoraj był pierwszy dzień szkoły, ale to tak na galowo, wszyscy widziałam te dzieciaczki, trochę zestresowane, ale jeszcze bez tornistrów. No a dzisiaj to już normalnie na 8 do szkoły. Dobrze, że dzieci nie słyszą, bo państwo telefonują do nas ze swoimi szkolnymi opowieściami i dzieci nie powinny tego słuchać. Dzień dobry, słuchamy.
3: W 7 klasie szkoły podstawowej na lekcji muzyki pani nam kazała śpiewać. Jak chłopcy zaczęli śpiewać, to każdy z nas dostał uwagę, wydają dźwięki nieartykułowane. To przechodziliśmy wtedy mutację. Pozdrawiam.
2: Serdecznie pozdrawiamy, panie Mirku.
4: One absolutnie były artykułowane, tylko inaczej.
2: Dobra, dobra. Tak. Proszę przyznać, że ryczeli państwo po prostu specjalnie jak woły. Już ja to znam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeszcze jakaś historia szkolna? No poprosimy.

0: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne

0: atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 9:27. Czytamy sobie harmonogram właśnie rozpoczęcia warszawskich Dni Seniora i tak przebieramy nóżkami, tak przebieramy, ale będzie fajnie. Bo na przykład po raz pierwszy i mamy nadzieję, że to się przyjmie, będzie karaoke dla Państwa.
1: Czy będziemy śpiewać wspólnie, teksty będą przygotowane, wszystko Państwo będą widzieć, także nie trzeba brać śpiewników ze sobą.
0: Ale to są piosenki, które doskonale Państwo znają. No dobrze, to 12, czyli już za tydzień z malutkim haczykiem, a teraz rozpoczęła się szkoła. No dzwonią Państwo w sprawie tych historii różnych tam takich z dzieciństwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry w związku z tym nowym rokiem szkolnym. Ja powiem o sobie coś takiego. Ja byłem dobrym, nawet bardzo dobrym uczniem, no ale frekwencja to nie była moja mocna strona. Starałem się tak dość często opuszczać lekcje. Pamiętam taki ładny kwiatek, jaki zmalowałem, powiedziałem kiedyś do pani, to było w tych młodszych klasach jeszcze szkoły podstawowej, powiedziałem do pani, że panią, ja jutro nie przyjdę do szkoły. I pytanie pani, a dlaczego, Stasiu, nie przyjdziesz? A bo mnie będzie głowa bolała. Gorąco pozdrawiam.
1: Nie wiem, czy wśród powiedzonek szkolnych wczoraj było paluszek i główka?
0: To szkolna wymówka.
1: Było wczoraj?
0: Było, było.
1: Tak jest. Skąd my to znamy?
0: No to pana się to nie imało. Serdecznie dziękujemy i powtórzę. Dobrze, że dzieci już w szkole, nie? 9:28, pogodny poranek w Radiu Pogoda.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie bikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.34, ale fotka była przed chwilą, ale było.
1: No właśnie, proszę Państwa, czym my się tutaj zajmujemy? Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale może po remoncie włączymy kamerę na stałe?
0: Ale wiesz co, chcemy po prostu pokazać Państwu kulisy naszej pracy, jak to wygląda.
1: Dokładnie tak. Kolejne zdjęcie z cyklu takich dwóch jak nastroje, to ani jednego. Zobaczą Państwo już za chwileczkę, już za momencik w naszych mediach społecznościowych. Prosimy tam o lajeczka jakiegoś, lub dwa nawet, albo nawet serduszko. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, bo my tutaj dla Państwa mamy coś fantastycznego, czyli Mambo Italiano Dean Martin już za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
2: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
1: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
0: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
11: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland. Reklama.

0: Ech, to tych bzów to jeszcze trochę nam zostało. Ale?
1: 9 miesięcy.
0: Ale jesień coraz bliżej.
1: Spokojnie, jeszcze będą kwitnąć różne tam, na przykład Piotr Stworakowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze. Co u ciebie?
2: Mnóstwo najpiękniejszych melodii, Zygmuncie. Oraz parę takich ciekawych pytań do państwa, bo dzisiaj jest dzień światowy, dzień pozyskiwania talentów.
1: No tak, właśnie.
0: Tak, tak, właśnie Asię tutaj chciałem pozyskać.
2: I
0: powiedziała,
2: co?
0: Że ma tyle talentów, że nie wie, do której grupy się zapisać.
2: Ale to nie ona ma wiedzieć, tylko Asieńka jakby ma rozłożyć ten wachlarz, a potem...
1: Aha, i ktoś ma określić, jaki ja mam i do czego się nadaje najlepiej? O, to bardzo interesujące.
2: Jeżeli ty nie wiesz, to kto ma wiedzieć?
0: Ale wiesz co, na pewno jest w sekcji morsowania. To do tego ma talent.
2: O, do tego ma talent, tak.
1: Do grania też mam talent, na nerwach.
2: I śpiewania.
1: Też bardzo lubię, chociaż nie umiem.
2: Ale tam.
1: W pogodnym poranku Radia Pogoda to już wszystko. Wszyscy utalentowani słuchacze, czyli wszyscy słuchacze, zostają z Piotrem po 10:00. Dziękujemy, Zygmunt Heiser.
0: Jasiek Kruk. Coś się

0: emocje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum. Szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Została ostatnia reklama. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Halina Benedyk, zaraz nam to policzy, ile kto ma lat, a potem usłyszymy Wandę Warską w piosence do wiersza Franciszka Karpińskiego, Laura i Filon. Teraz posłuchajmy w Radiu Pogoda wiadomości.
2: Wiadomości z Warszawy.
3: Ewelina Walczak, zapraszam. Referendum pod znakiem zapytania. 67 tysięcy. Tyle podpisów zebrano dotąd pod wnioskiem o odwołanie władz Warszawy. Aby głosowanie w ogóle doszło do skutku, do końca września trzeba uzbierać łącznie 132 tysiące głosów. Z kolei tylko do 7 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Do wyboru jest łącznie prawie 90 projektów, mówi Anna Brzezińska z zarządu województwa.
4: Czy doświetlanie przejść dla pieszych, czy zmiana organizacji ruchu. No to mieszkańcy też, jakby tutaj patrząc się w codziennym funkcjonowaniu, wiedzą, czego potrzeba.
3: A do podziału czeka okrągłe 30 milionów złotych. Swoje głosy możecie oddać na stronie bommazowia.pl. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek. Był powstańcem warszawskim, służył w pułku Baszta na Mokotowie. Zmarł w wieku 94 lat. O jego śmierci poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
3: Nie wiem jak wy, ale ja czuję się tak, jakby wrzesień zapomniał, że ma być jesienny i serwuje nam czyste złoto w postaci dużej ilości słońca. Jak ja kocham słońce, wtedy jestem zupełnie innym człowiekiem. Na termometrach w Warszawie 18 stopni. Wprawdzie pojawiło się nieco chmury na tym błękitnym niebie. Pojawiły się też ostrzeżenia przed przelotnymi opadami deszczu. Ale co taki deszcz przy takim słońcu?
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry. Już Państwo mogli słyszeć, że 2 września to Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Czy Państwo mają talent do czegoś? Podobno każdy ma jakiś, więc proszę się zastanowić, a potem zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć kilka słów o tej swojej smykałce. Swoją drogą bardzo mi się podoba to słowo. Smykałka. Ja wrócę do tego za chwilkę, bo teraz należy się nam wszystkim kilka najpiękniejszych melodii.

Grzegorz Markowski z serialu 07, zgłoś się. 2 września, jak już wspomniałem przed kilkoma minutami, to Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów i nie chodzi tu tylko o docenienie tych, którzy talentów poszukują, ale również o tych, którzy mają do czegoś talent i chcą go rozwijać. Podobno nie ma człowieka bez talentu, wszyscy jakiś mają, tylko że nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. No, właściwie to prawie nigdy nie zdają sobie z tego sprawę, dopóki ktoś im tego nie powie. Słuchaj, tutaj widzę jakąś smykałkę, jakiś talent, jakąś zdolność. Ja na przykład nie zdaję sobie sprawy z bardzo wielu talentów, jakie posiadam, ale nigdy nie miałem specjalnych trudności z nauką języków. No a po jakimś czasie okazało się, że jestem tak samo utalentowany w dziedzinie ich zapominania, ale zostawmy to, bo to normalne, jeżeli się nie korzysta z tego, czego się człowiek nauczył. A państwo do czego mają talent albo smykałkę? Niekoniecznie z własnej obserwacji, to wiadomo, czasami ktoś o tym podpowie. 22 444 4004, to nie musi być jakiś talent na miarę telewizyjnego show. Naprawdę wystarczy taka codzienna łatwość w wykonywaniu różnych czynności. O, jeszcze Żurek mi podobno dobrze wychodzi.

0: To prawda, powiedziałem, że państwo nie dzwonią w sprawie swoich talentów, ale to nie znaczy, że państwo ich nie mają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No według mojego męża to ja mam talent do wydawania pieniędzy. Nie wiem, czy to na plus, czy to na minus, no ale według niego to mam taki talent. No tak. Pozdrawiam wszystkich, Barbara z Warszawy.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Barbaro. Ja też nie wiem, czy na minus, czy na plus, ale proszę pamiętać, że o swoje talenty trzeba dbać. I proszę spytać męża, czy on jest gotowy na rozwój pani talentu.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
4: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
3: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
4: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

0: opcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.
2: There she was, just a

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1964. To był bardzo filmowy rok. Pojawiło się wtedy wiele filmów, które nawet dziś chętnie oglądamy. Nie sposób wymienić wszystkich, ale o kilku z nich po prostu muszę wspomnieć, choćby tylko tytułami. Parasolki z Cherburga, Żona dla Australijczyka, Giuseppe w Warszawie, Prawo i Pięść czy Fantomas. One co do jednego weszły na ekrany kin w 64 roku, a zaczęło się 3 stycznia od premiery filmu Gdzie jest generał? Z fantastycznymi rolami Jerzego Turka i Elżbiety Czyżewskiej.
2: Ej, Fritz! Guten Morgen! Na wyłaś, powiedziałem. Bierz go sobie i uciekaj. Na co czekasz? Chciałaś przecież jeńca. Boisz się.
3: Настоящий герой. Генерала поймал.
1: O właśnie. Natomiast ostatnim ważnym filmem 64 roku był Greg Zorba.
4: Zorba. You are in paradise.
1: Czy coś się działo poza premierami filmowymi? Ale rzeczywiście. 9 stycznia w Wałbrzychu Mira Kubasińska wyszła za Tadeusza Nalepę. 13 maja wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych, które odtąd składały się z 4 cyfr i 2 liter. 16 sierpnia Polska Telewizja nadała pierwszy odcinek serialu Bonanza. A 22 grudnia przed 3 oddziałem NBP w domu pod Orłami w Warszawie nigdy nie ustaleni sprawcy zrabowali ponad 1 300 000 złotych u targu z Centralnego Domu Towarowego.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Irena Santor w Radio Pogoda. Za chwilkę usłyszymy inną wielką indywidualność piosenki, w tym wypadku francuskiej, Mireille Mathieu, śpiewającą na pożegnanie greckiego Akropolu.
1: Autopromocja.
2: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
18: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

latawcem dzień wypłynął, białe wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Dum, boop,
1: reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
2: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dochodzi południe, więc przed nami w Radiu Pogoda wiadomości, po których usłyszymy przeboje Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych O mnie się nie martw i Haliny Kunickiej Od nocy do nocy.
2: Wiadomości z Warszawy.
3: Ewelina Walczak. Dramatyczne odkrycie w podwarszawskim Błoniu, tuż przed bramą klasztoru sióstr Serafitek, porzucono noworodka w reklamówce. Malucha znalazły zakonnice. Dziecko trafiło do szpitala i jest zdrowe. Ponieważ w tym miejscu nie działa legalne okno życia, sprawę bada prokuratura. Wracamy do stolicy, gdzie szykują się spore zmiany dla kierowców. Od najbliższego poniedziałku strefa płatnego parkowania pochłonie kolejne obszary. Parkomaty zaczną działać na Saskiej Kępie, w rejonie ulicy Międzynarodowej oraz na Wolskich Odolanach. A może tak wybrać się na wycieczkę przez malownicze sady? Stowarzyszenie Warka zaprasza na rowerową eskapadę po południowym Mazowszu. To nie są zwykłe ścieżki. Dowiecie się z nich, co z regionem ma wspólnego Królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę, mówi Tymon Tkaczuk ze stowarzyszenia.
4: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze.
3: Mapy i szczegóły wszystkich tras znajdziecie na stronie szlakjabkowy.eu.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
3: Warszawskie termometry pokazują 20 stopni, ale przez ten wiatr, który szarpie dosyć mocno, odczuwalna nieco niższa, ale tak rześko całkiem przyjemnie jest. Na niebie mamy trochę obłoków, na razie bez deszczu. Po południu słońce podkręci temperaturę, dochodząc do niemal 23 stopni, a wieczorem powoli wejdziemy w spokojną, chmurną noc. Jutro będzie podobnie.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
1: Środa właśnie wkracza w popołudnie rytmem najpiękniejszych melodii Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych, Haliny Kunickiej i Michała Bajora, a potem wrócę i do Państwa talentów i do wspomnień z początku września, bo przecież w kalendarzu dopiero drugi dzień tego pięknego miesiąca. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Michał Bajer w Radiu Pogoda i piosenka Nie chcę więcej, którą nagrał w 1988 roku. Dzisiaj dzień pozyskiwania talentów w kalendarzu świąt nietypowych, więc zapytałem o Państwa talenty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Monika z Poznania. Jak byłam małym dzieckiem, moja babcia robiła na szydełku i na drutach. Mnie to nigdy nie interesowało, wydawało mi się, że nie mam cierpliwości. I po wielu latach, nagle, gdy już babci zabrakło, zachciało mi się sweterka na szydełku. W sumie po mojej babci zostało mi sporo właśnie takich szydełek, najróżniejszych, ale pytanie, jak to zrobić. No i troszeczkę pomogła mi moja mama, która ma też złote ręce i robi na drutach i na szydełku, robiła wówczas. No i tak się zaczęła moja przygoda i trwa do dzisiaj. I zawsze się dziwiłam mojej babci, jak to jest, że zrobi 10 rządków, a gdzieś tam pojawił się błąd i potrafiła je spruć i zrobić od nowa. No i dzisiaj już robię tak samo. W sumie tak odkryłam swój talent, bo kiedyś wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Nie można mieć tej cierpliwości, żeby takie coś robić, a tak. Dzisiaj wiem, że można i że można robić super rzeczy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No cóż, ćwiczenie czyni mistrza, to po pierwsze, a po drugie, piękny przykład dziedziczenia talentu w genach.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Dolly Parton w jednej z jej najsłynniejszych piosenek, Jolene. Ktoś trafnie zauważył, że niedawne odejście piosenkarki zgodnie opłakują wszyscy Amerykanie, niezależnie od poglądów politycznych i wszelkich innych. Także Dolly Parton jest bardzo rzadkim przykładem artystki, która zawsze starała się łączyć, a nie dzielić i szerzyć dobro, a nie wykorzystywać różne niedociągnięcia. No i ta sztuka łączenia ciągle się jej udaje.
1: Radio Pogoda.

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr.

0: Demis Roussos wprowadził troszkę greckiego słońca w nasze popołudnie. My teraz wprowadźmy troszkę światła innego rodzaju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z tej strony Barbara z Wrocławia, a ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj ma urodziny pewien bardzo talentowany pan i jest to Keanu Reeves, mój ukochany aktor, który grał w cudownych filmach jak Dom nad jeziorem, Słodki listopad czy Spacer w chmurach. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i całą ekipę Radio Pogoda.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Barbaro. Keanu Reeves, świetny aktor i dobry człowiek, co podkreślają wszyscy, którzy mieli okazję się z nim zetknąć. Stara się nie wyróżniać z tłumu, ale świadectwa jego dobrych uczynków wypełniają internet, no i pamięć. Także niech Keanu Reevesowi wiedzie się jak najlepiej i Oscarów, ja nie wiem, czy jemu zależy na Oscarach, ale niech mu się spełni to, na czym mu zależy.

My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: aż rodzin nie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować? Ech się babcia cieszy.
1: Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda. Zawsze warto posłuchać jego piosenek. Warto też posłuchać innych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy piosenki w wykonaniu Gilberta O'Sullivana, Nataszy Zylskiej i grupy Blackout, a o 14:00 jeszcze więcej najpiękniejszych melodii będzie mieć dla państwa Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Thank you.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

0: Autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a my za chwilę zaczynamy nasze środowe, pogodne popołudnie. Pojawi się kultowa piosenka Ireny Santor, Na prawo most, na lewo most, czy piękna ballada What a Wonderful World Louisa Armstronga. Ale na razie wiadomość. Jest 14.
13: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Powiemy też o akcji Profilaktyka Podaj Dalej.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
13: Marcin Krzemiński. Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
14: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
13: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykonowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
15: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
13: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Jak informuje lokalne Ministerstwo Zdrowia, zginęło co najmniej 21 osób, 29 zostało rannych. Polski resort dyplomacji już wcześniej informował, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu, Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzano próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
16: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji sytuacji zagrożenia.
13: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. Ponad 400 tysięcy wolnych miejsc na mammografię i 300 tysięcy na test HPV. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Profilaktyka Podaj Dalej, by zwiększyć zainteresowanie bezpłatnymi badaniami, bo jest ono niestety nieduże. Mammografię wykonuje 32% uprawnionych kobiet z programu profilaktyki raka szyjki macicy wykorzystującego test HPV-HR. Korzysta nieco ponad 15% pacjentek. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z kolonoskopią zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania.
7: Pogoda.
13: I słońce, i chmury, głównie na północy, wschodzie, południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Podkarpaciu.
12: Witam serdecznie, to już po 14:00. Oczywiście zapraszam na wspólne pogodne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami, ale także z klubem pogodnych ludzi, no i z konkursem Daję Słowo, z piosenką na życzenie. Między innymi można będzie zdobyć, proszę Państwa, bilety do Teatru Rampa dzisiaj po południu, także zapraszam, proszę słuchać pogodnego popołudnia, a Państwo oczywiście dzwonią.
11: Panie Moniczko, jak pani zaprasza, to nie sposób się nie stawić. To niniejszym uczyniłem. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Ach, jaki piękny ten świat. Louis Armstrong z Radio Pogoda. No właśnie, świat jest piękny i ten bardzo bliski nam i ten bardzo daleki, dlatego coraz więcej Polaków lubi podróżować, po prostu spędza wolny czas na tym, żeby zwiedzać świat. No, tak jak powiedziałam, zarówno ten blisko nas tutaj w Polsce, jak i taki dalszy za granicą. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o wrzesień, to okazuje się, że bardzo dużo Polaków wybiera właśnie wrześniowy urlop. Ja mówiłam, że niektórzy zostawiają właśnie wyjazdy na wrzesień, dlatego że jest taniej. To rzeczywiście jest fakt. Właśnie podano takie informacje, że ceny w hotelach i biurach podróży w tym roku są średnio od 22% do 36% niższe we wrześniu niż na przykład w sierpniu. Ale mówiłam też coś takiego, że wybieramy często wrzesień, dlatego że są mniejsze tłumy i tutaj już to akurat, proszę Państwa, się nie sprawdza, bo jak się okazuje, coraz więcej Polaków właśnie wybiera te wyjazdy wrześniowe, nawet takie jeszcze rodzinne, nawet z tą młodzieżą szkolną, bo jeszcze te pierwsze dni września w szkole to nie jest takie pełne zaangażowanie do nauki, w związku z tym dużo dzieci wraca do szkoły dopiero w drugiej połowie września. I okazuje się, że w porównaniu do zeszłego roku liczba takich wrześniowych, jesiennych rezerwacji w tym roku wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego aż o 80%. No to jak ktoś wybiera się na wrześniowy wypoczynek, no to życzymy przyjemnego urlopowania się i mam nadzieję z Radiem Pogoda.

0: Zespołu Vox, Radio Pogoda, 14.16, czyli pora obiadowa. No właśnie, co u Państwa dzisiaj na obiad? Czy trwa sezon na kurki, czy może na coś innego? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
13: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.

0: Most na rzece Kwai w przyszłym roku będzie dokładnie 70. rocznica od premiery tego filmu Mitch Miller and His Orchestra i Colonel Boggy March przed momentem w Radiu Pogoda. A teraz czas na porę obiadową. Co u Was na obiad? Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Menichlu. Choć nie jestem rodowitym Ślązakiem, ale powiem po śląsku. Dzisiaj na obiad lane kluski z rosołem. Później kluski śląskie z modrą kapustą i do tego może być albo schabowy, albo mielony, a kompot ze śliwek. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiam i życzę smacznego. Co tam jeszcze Państwo mają w planach?
2: Dobry Pani Moniko, Bogdan z Warszawy. Umieliście na obiad na pierwsze danie będzie grochówka z grzankami, a na drugie będą pyzy ze skwarkami. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
0: No i jak zwykle się zrymowało. Bem i bem już teraz w Radiu Pogoda. Podaraj mi trochę słońca, a później posłuchamy Ludmiły Jakubczyk.

0: talent, który straciliśmy zbyt wcześnie. Ludmiła Jakubczak, zwana po prostu przez przyjaciół i rodzinę Lusią, zginęła w wieku 22 lat w wypadku samochodowym, a przed nią, proszę Państwa, świat stał otworem. Była piękna, energiczna, niezwykle utalentowana i miała już na swoim koncie kilka przebojów. Wszyscy mówią, że gdyby nie ten tragiczny wypadek, to byłaby to gwiazda na miarę Ireny Santor czy Haliny Kunickiej, która błyszczałaby na firmamencie polskiej muzyki. Ludmiła Jakubczak, która była żoną kompozytora Jerzego Abratowskiego, 10 lat od niej starszego, ale rozumieli się znakomicie i to on napisał dla niej melodię tej słynnej piosenki Gdy mi ciebie zabraknie. To był niesamowity przebój 1960 roku. Zresztą czytelnicy Ekspresu Wieczornego uznali w ogóle ten utwór za najpopularniejszą piosenkę powojenną. A o tym, jak ten utwór był popularny, świadczy chociażby żart, który królował w Polsce właśnie na temat tego utworu. Żart brzmiał tak. Znasz piosenkę o dymie? Nie. Dymi ciebie zabraknie. No i właśnie tak popularnie mówiono o tym wielkim hicie 1960 roku. Za chwilę Danuta Mizgalska i w jej wykonaniu Casablanca. Posłuchamy też grupy Trzy Korony.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znacie, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy. Roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
13: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Została ostatnia reklama. Ciekawy nowych smaków?
6: Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

złote nuty spadają na rynek i dokoła muzyki jest w bród. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud.

0: własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
1: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: Reklama. To jest Radio Pogoda w środowe, wrześniowe, pogodne popołudnie. Już niedługo Choć pomaluj mój świat grupy 2 plus 1, ale na razie wiadomości. Jest 15.
9: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypta. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda Krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
11: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
9: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
12: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
9: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
13: Został
4: on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
9: Mówi Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja sprzed chwili. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.
10: Co jest grane w Warszawie?
13: Ewelina Walczak. Środowy wieczór zaczynamy od kinowej uczty z mistrzem hiszpańskiego kina. W warszawskim Heliosie możecie zobaczyć najnowszy film Pedra Almodovara Gorzkie Święta. Pełna emocji, intensywnych barw i przewrotnego humoru opowieść o kobiecie, która po stracie matki i ataku paniki wyrusza w głęboką konfrontację z własną przeszłością. Z kinowych foteli warto już jutro w czwartek przenieść się na Targówek do Art House Kołowa na finałową odsłonę cyklu Letnie potańcówki na Kołowej. A w weekend Żoliborz szykuje się na historyczne wydarzenie. W sobotę Park Żeromskiego zamieni się w wielki urodzinowy salon pod gołym niebem z okazji setnych urodzin Placu Wilsona. W programie m.in. koncert Kuby Badacha oraz retro atrakcje.
10: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
9: 18 stopni na Suwalszczyźnie, do 20 na północy, do 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Dużo słońca, ale i też chmury. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwy deszcz i burze.
8: Pięć minut po godzinie 15, to jest pogodne środowe popołudnie w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Za chwilę słynny przebój grupy 2+1. Choć pomaluj mój świat, no właśnie, w jakich kolorach dzisiaj Państwa świat za oknami. Poza tym będziemy na pewno jeszcze przed 16 wspominać bardzo popularny polski film.
10: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: nadzieję, że wesoło jest nam przy Radiu Pogoda. Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni. Oczywiście przed chwilą pytałam się, w jakich kolorach jest pomalowany Państwa świat za oknami. Pani Danuta zadzwoniła i powiedziała, że nie wie, bo nie widzi. A dlaczego? A to dlatego, że jej blok jest teraz tynkowany i wszystkie okna są zafoliowane, zakryte folią i nawet podobno nie można ich otworzyć. No dobrze, że teraz, a nie wtedy, kiedy było 35 stopni Celsjusza. A już teraz Państwa telefon dotyczący piosenki, która za chwilę pojawi się w Radiu Pogoda.
1: Ale dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Czy ja do tej kolejki oczekujących na tę piosenkę zamówienie mogę się dopisać? Jest taka piosenka Obietnica Edwarda Hulewicza. Chętnie bym posłuchała, kto tam na dachu jest, a co ma się w garści, bo mało co już z tych słów pamiętam. Serdecznie pozdrawia i ściska babcia Marysia.
0: Ja też pozdrawiam i oczywiście za chwilę Obietnica i Edward Hulewicz, na dodatek nie sam, bo jeszcze z Heliosami. A ja przypomnę, że mamy w Radiu Pogoda już od najbliższego weekendu koncert życzeń. Wraca, proszę Państwa, Robert Janowski, który będzie spełniał Państwa muzyczne życzenia, ale także oczywiście składał życzenia Waszym najbliższym, czy znajomym, czy przyjaciołom. Także Robert czeka na informacje od Państwa, do kogo ma zadzwonić w sobotę i w niedzielę. Proszę do niego pisać. Formularz zgłoszeniowy do koncertu życzeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
2: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.

0: Alicja Majewska w Radiu Pogoda, a Państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Mynko, dzień dobry Państwu. Ja chciałam powiedzieć, że ten cykl Piosenka ma życzenie to jest kapitalny pomysł. Dzięki temu to ja odkryłam tyle piosenek, o których nawet szczerze mówiąc nie wiedziałam, że istnieją. Życzę wszystkim
0: Do usłyszenia, dziękuję Pani Ewa. No właśnie tutaj należałoby podziękować słuchaczom, którzy proszą o takie wyjątkowe perełki, które gdzieś tam dzięki nim możemy usłyszeć ponownie, albo właśnie po raz pierwszy, bo ja nie ukrywam, że też wiele z tych utworów słyszę po raz pierwszy i podziwiam, że wiele, wiele lat temu takie właśnie wspaniałe utwory powstawały. A teraz proszę Państwa, zagadka, ale nie muzyczna, tylko filmowa. Czy pamiętają Państwo, którego filmu to jest fragment?

0: wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: Pytałam państwa, z którego filmu pochodzi ten fragment?
1: Każde męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze.
2: Mieczówcie u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani Moniko, witam serdecznie Danka. Oczywiście jest to z bitwy pod Grunwaldem, kiedy Jagiełło dostał dwa nagie miecze tuż przed bitwą. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, ale chodzi o film. Tytuł filmu konkretnie. Kolejne państwa odpowiedzi.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ilona z Gdańska. Nadawany fragment przed chwilą to był fragment filmu Krzyżacy.
5: Ten fragment pochodzi z filmu Krzyżacy.
4: Chodzi o film Krzyżacy.
6: Dzień dobry, Andrzej. Jest to fragment Krzyżaków, gdzie wielki mistrz przekazuje dwa miecze naszemu polskiemu królowi Jagiełłowi, on przyjmuje te dwa nagie miecze.
5: O, film i fragment, który był puszczany, to Krzyżacy, Marzanna.
7: Ten fragment, ten tekst pochodzi z filmu Krzyżacy.
0: No, oczywiście, mają państwo znakomitą pamięć. Jeszcze były 32 miliony takich odpowiedzi. Oczywiście żart. Ale tyle widzów widziało ten film Krzyżacy, jeden z najpopularniejszych polskich filmów w reżyserii Aleksandra Forda. Proszę państwa, dzisiaj wyjątkowa rocznica, bo premiera tego filmu miała miejsce 2 września 1960 roku, chociaż wcześniej odbył się pokaz specjalny, oczywiście w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, czyli 15 lipca w 1960 roku. Ale 2 dzień września to jest właśnie dzień tej oficjalnej premiery. Od tego dnia wszyscy Polacy mogli zobaczyć ten film w kinach. Ja myślę, że te 32 miliony to wśród tej liczby są też takie osoby, które nie raz, nie dwa, ale może i trzy, a może i więcej razy poszły właśnie do kina, żeby zobaczyć ten wyjątkowy film. Film, który chyba wszyscy Polacy powinni znać. Jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, to koniecznie musi zobaczyć. A dzisiaj taka właśnie wyjątkowa rocznica, którą wspominamy.

0: gwiazd i Zdzisława Sośnicka na antenie Radia Pogoda. Telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Moniko. A propos tego filmu Krzyżacy i tych dwóch nagich mieczy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, ale ja kiedyś, jakieś 10 lat temu oglądałem taki program. Te miecze były w skarbcu koronnym na Wawelu. Mhm. One były trzymane razem z różnymi koronami, tam berłami na Wawelu. I po trzecim rozbiorze Polski, kiedy Prusacy weszli do Krakowa, to te dwa nagie miecze, które były w tym skarbcu, a które były darem dla Jagiełły, one zostały osobiście przez jakiegoś tam dostojnika pruskiego wrzucone do pieca i spalone i stopione. Także te dwa nagie miecze, już ich nie ma. To jest podobno prawda historyczna. Ja to kiedyś słyszałem w telewizji, dlatego to powtarzam. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. No ja byłam niedawno w muzeum bitwy pod Grunwaldem i też właśnie słyszałam tę historię. Faktycznie Prusacy te miecze zabrali, ale ich podobno nie zniszczyli, bo dalsze ich losy są już znane. Archeologowie zbadali dokładnie ich trasę. Chyba ostatnie miejsce, w którym one były, to plebania w Włostowicach bodajże. Później chyba były w Zamościu i to był koniec XIX wieku i potem ślad po nich zaginął. Archeolodzy do dziś ich szukają. Może gdzieś tam kiedyś, proszę Państwa, znajdą. Pamiętam, że było kiedyś takie sensacyjne właśnie odkrycie na polach bitewnych. Ktoś z wykrywaczem metali odkrył taki jeden miecz, który teraz zresztą można oglądać właśnie w tym Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Jeden z tych właśnie mieczy, którymi walczyło 66 tysięcy rycerzy w tym 1410 roku. No bardzo ciekawe są te różne historie i warto je poznawać. Za chwilę Iga Cembrzyńska i jej intymny świat. Posłuchamy też zespołu ABBA.
2: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
13: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
21: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
1: herbaty szklanka, no.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chlonąc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatę.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama. Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie we wrześniowe pogodne popołudnie. Za kilka minut odrobina muzyki francuskiej. Miloch zaśpiewa Edith Piaf. Ale na razie wiadomość. Jest 16.
2: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
2: Marcin Krzemiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne trzy osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób. Zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
2: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu dwóch podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne dwie osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
2: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze dwie tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami.
0: Co jest grane w Warszawie?
5: Ewelina Walczak. Wrzesień przyszedł, to może czas wybrać się do teatru, a jest na co. W Warszawie między innymi możecie odwiedzić Och Teatr i wybrać się tam na spektakl Ciemny Grylarz. Według legendarnego tekstu Jerzego Dobrowolskiego i Stanisława Tyma w reżyserii Cezarego Żaka. Z kolei w najbliższą sobotę Park Ulricha zaprasza na warszawski piknik senioralny. Międzypokoleniowa impreza, podczas której odbędą się pokazy tańca orientalnego, yoga na trawie i liczne warsztaty kreatywne. A niedziela? Klasycznie. Powracamy do tradycji pod gołym niebem. W ramach 67. sezonu koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich możecie wysłuchać wspaniałych koncertów. O godzinie 12 zagra Łukasz Byrda, a o 16 usłyszymy Macieja Domagałę. Wstęp na te wyjątkowe recitale jest oczywiście darmowy.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
2: W większości regionów przewaga słońca, na północy, wschodzie i południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe burze, ale na południowym wschodzie właśnie najcieplej, tam nawet do 25 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 18, w większości regionów nieco ponad 20.
1: Trwa środowe pogodne popołudnie, oczywiście z Radiem Pogoda, 5 minut po godzinie 16. Daję słowo, ten konkurs za niecałe pół godziny na antenie Radia Pogoda. Będzie można wygrać torbę z naszym logo, a nagrodą gwarantowaną, proszę Państwa, i dziś i jutro będą podwójne zaproszenia do Teatru Rampa w Warszawie na spektakl Zły Warszawska Jazz Opera. Także niedługo będzie można je zdobyć na antenie Radia Pogoda. Już teraz zapraszam.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

To grupa Wawele w Radiu Pogoda, a za chwilę po włosku Albano i Romina Power, Sempre, Sempre. No czasem marzymy o tym, żeby pojechać do Włoch, bo wydaje nam się, że tam jest piękniej, że jest cieplej, że jest dużo smacznych rzeczy do spróbowania. I faktycznie tak jest, ale proszę Państwa, okazuje się, że są też Włosi, którzy marzą o tym, żeby przeprowadzić się do Polski. Moja córka była ostatnio na Sycylii, tam poszła na pizzę, no i Włoch, który prowadzi tą pizzerię, jak zobaczył, że to Polacy, to natychmiast nawiązał z nimi kontakt i oczywiście porozmawiali przez chwilę. Okazało się, że podróżował po całej Europie, ale najbardziej podobało mu się w Polsce, konkretnie w Warszawie, i marzy o tym, żeby przeprowadzić się do Polski, właśnie do Warszawy, żeby tutaj otworzyć może jakąś małą pizzerię. Powiedział, że kiedy był w Warszawie i siedział w jednej z kawiarni, to w ciągu dosłownie pół minuty zobaczył przez okno tej kawiarni przynajmniej 10 przepięknych kobiet, które przechodziły ulicą. Powiedział, że Warszawa to jego zdaniem, mimo że widział prawie całą Europę, to najpiękniejsze miasto w Europie i marzy o tym, żeby tutaj zamieszkać. No to chyba zapraszamy.

To był Jerzy Połomski, a za kilka minut konkurs Daje Słowo. Dzisiaj mam dla Państwa podwójne zaproszenie na najbliższy weekend do Teatru Rampa. Tam w sobotę i w niedzielę można będzie zobaczyć spektakl Złe, warszawska jazz opera, w którym zobaczymy powojenną Warszawę, którą, jak czytam w zapowiedzi tego przedstawienia, porywa entuzjazm odbudowy i nowa dzika muzyka, czyli jazz. No i w pierwszym jazzowym klubie na Konopnickiej 6 gromadzą się wyznawcy nowego brzmienia stolicy, bikiniarze, gangsterzy i gwiazdy parkietu, a niekwestionowanym królem tego miejsca jest pisarz, bokser i playboy Leopold Tillmann, bo oczywiście to przedstawienie na podstawie powieści Złe i dziennika 1954 właśnie Leopolda Tillmanna. Także proszę Państwa, zapraszam serdecznie tych, którzy chcieliby zobaczyć Złe, warszawską jazz operę w Teatrze Rampa w Warszawie. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Za chwilę te bilety będą do zdobycia w konkursie Daję Słowo. La, la.

0: autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.

0: pozdrowienia przy okazji dla naszych przyjaciół z zespołu Partita. Głowa do góry przed momentem, jak Państwo słyszeli, można być słonecznym nawet w pochmurny dzień.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: A teraz zagrajmy za 29 minut 17. Witam w konkursie panią Małgorzatę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Małgorzato, podobno lubi pani teatr.
2: Bardzo.
0: No to cieszę się, że trafiają do pani rąk zaproszenie do teatru Rampa trafia do pani rąk na przedstawienie Zły warszawska jazz opera, ale jeszcze może pani zdobyć torbę z logo Radia Pogoda, z którą można się pokazywać na mieście. Pani Małgorzato, tylko żeby ten cały zestaw zdobyć, no to musi pani podać mi 5 wyrazów do słowa, które za chwilę pani podam, dobrze? Wyrazy, które z tym słowem się kojarzą. Na jaką literę słowo sobie pani wybiera?
2: P jak Piotr.
0: Dobrze, niech to będzie słowo na P. W takim razie, uwaga, proszę się przygotować. Dzisiaj daję słowo parasol.
2: Deszcz, spacer, zimno, peleryna, słońce.
0: No tak, bo może być przecież parasol na plaży, prawda?
2: Tak.
0: Słońca nas chroni. Super, 5 skojarzeń i wszystkie trafione, także gratuluję, cały komplet nagród trafia do pani Małgosiu.
2: Bardzo się cieszę i dziękuję serdecznie.
0: Ja również pozdrawiam.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: A bilety do teatru Rampa jeszcze jutro można będzie zdobyć w tym konkursie w Radiu Pogoda, także zapraszam.
3: Coffee black.

0: Do ostatniej nutki, jak tylko możemy, to tak właśnie gramy te najpiękniejsze melodie, za co zresztą bardzo pochwaliła nas niedawno Ewa Bem, która była naszym gościem, opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach, że to jest właśnie u nas cenne, że dużo piosenek, tak od pierwszej do ostatniej nutki. No, tak się staramy, proszę Państwa, mam nadzieję, że w większości przypadków nam to wychodzi. A jak Państwo jeszcze trochę poczekają, to usłyszą kolejne najpiękniejsze melodie, między innymi Wodospady Marii Figiel. Przeniesiemy się też na Jamajkę dzięki piosence Goomba i Dance Band.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Na południu Polski dziś najcieplej do 25 stopni, ale i tutaj może przelotnie padać deszcz. W nocy mgły w centralnej i północnej oraz północno-wschodniej Polsce będą ograniczać widoczność, a gdzie w nocy poniżej 10 stopni, w województwie świętokrzyskim i w południowej części kraju nocny deszcz. Teraz uwaga na A4 między węzłem Wądroże Wielkie, węzłem Budziszów, zablokowany pas w stronę Wrocławia.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Została ostatnia reklama.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie wrześniowe, pogodne popołudnie. Za chwilę do nich wracamy, posłuchamy Nat King Cole'a czy grupy Happy End. A na razie wiadomość, jest 17.
15: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto. Zatrzymano 3 osoby. Pijany rolnik wiózł traktorem 4-letnie dziecko. Turcja okazała się w tym roku najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani. Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
16: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
15: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
16: Te 2 śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
15: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
17: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
15: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
3: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
8: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
15: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub ośmiodniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
18: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
15: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15.
1: Pogoda.
15: Wieczorem w przeważającej części kraju duże zachmurzenie i przelotne opady. Na jutro w miarę ciepło, od 20 do 23 stopni, miejscami przelotny deszcz, a na północy możliwe burze. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.
4: Cztery minuty po godzinie 17, pogodne środowe popołudnie z Radiem Pogoda, naszymi najpiękniejszymi melodiami, no i z uśmiechniętymi, pogodnymi słuchaczami, bo przecież o 17.30 Klub Pogodnych Ludzi znów przyjmę kogoś z Państwa do klubu. Ja przypominam, że na zgłoszenia czekam pod numerem telefonu 22 444 4004, ale też można się zgłaszać przez naszą stronę internetową, także proszę koniecznie tam zaglądać.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Naprawdę radości tyle, Katarzyna Boweryna. Mam nadzieję, że dużo radości sprawia Państwu słuchanie Radia Pogoda, najpiękniejszych melodii. Domyślam się, że część, jeżeli chodzi o część z nich, to znają w ogóle Państwo słowa od początku do końca i bardzo dobrze, bo można będzie niedługo tę wiedzę wykorzystać, bo przypominam, że przed nami dwa spotkania z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami, z potańcówką Radia Pogoda w Warszawie 12 września na Warszawskich Dniach Seniora i we Wrocławiu 18 września, a z kolei na Wrocławskich Dniach Seniora będzie nasze studio plenerowe, będzie nasza scena. No i będziemy też śpiewać wspólnie piosenki. W Warszawie na to zaprosili dzisiaj z samego rana Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Także będzie takie, proszę Państwa, karaoke z najpiękniejszymi melodiami z Radia Pogoda. Także liczymy na Państwa obecność i na głośne śpiewanie razem z nami. It was.

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Prowadź mnie ulicą, prowadź że za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Bramy co na oścież, kwiaty w każdym oku.

0: Państwo pytają, co tam trzeba wpisać w tym formularzu zgłoszeniowym do Klubu Pogodnych Ludzi. No, nie trzeba podawać żadnych numerów kont, danych wrażliwych, po prostu swoje imię, numer telefonu do siebie, no bo przecież będę do Państwa oddzwaniać. No i napisać nawet w trzech słowach, niekoniecznie jakieś elaboraty, dlaczego Państwo uważają się za osoby pogodne, a jeżeli chcieliby Państwo się zgłosić telefonicznie, to jak zadzwonicie, to odezywa się tam nasza automatyczna sekretarka, także proszę po prostu zostawić taką wiadomość do mnie i do klubu, że chcieliby Państwo dołączyć i miło będzie, jak powiedzą Państwo, dlaczego. Za chwilę właśnie do kogoś z Państwa oddzwonię, przyjmując do klubu, wręczając legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę.
1: Radio Pogoda.

0: zerowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: garnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
0: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.

0: sprawie Klubu Pogodnych Ludzi. Dzisiaj odzwaniam do pani Ani.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka.
2: O matko, jak ja się cieszę, pani Moniko.
0: Właśnie tak. Czytam sobie pani zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi i z niego wynika, że tak naprawdę pani receptą na pogodę ducha jest aktywność.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Bo pani pisze, że maluje, prowadzi seniorski kabaret, pisze wiersze, tak. Chodzi na koncerty, tak. Bierze tak. Udział, aktywny udział w życiu kulturalnym swojego miasta, czyli co to za miasto, pani Aniu?
2: Tak, no nie poza miasto, to wyjeżdżam. Wyjeżdżam na przykład z moją grupą kabaretową, żeby zwiedzać Polskę.
0: Tak.
2: I kocham Polskę poza tym. Nigdy bym nie zamieniła Polski na żaden inny kraj. Nigdy bym się nie wyprowadziła z Polski.
0: Ja też, pani Aniu, więc tutaj możemy sobie przybić piątkę, jeżeli o to chodzi. Ja chciałam się dopytać o ten seniorski kabaret. Co to takiego? Gdzie on działa w ogóle? Jak się pani do niego dostała?
2: Jak poszłam na emeryturę w 2007 roku, to był ten okres, kiedy powstawały uniwersytety trzeciego wieku.
0: Aha.
2: Ja tam poszłam, ówczesna przewodnicząca właśnie tego całego gremium powiedziała, że jej się marzy kabaret przy tym uniwersytecie. I ja powiedziałam jej wtedy tak, mówisz i masz, będziesz miała. No i nie miałam problemu z dobraniem aktorów. To byli też ludzie pogodni, z humorem. Ja oczywiście pisałam scenariusze. Jeździmy poza Bydgoszcz też, nie tylko na terenie Bydgoszczy występujemy. Do domów seniora, poza tym też do tych ludzi onkologicznych na przykład. Po prostu dajemy radość tym ludziom, którzy na co dzień, wie pani, zmagają się z cierpieniem.
0: No tak,
2: to jest
0: tak.
2: Też dla nas bardzo
0: cenne. No to robicie naprawdę świetną robotę, więc dziękuję za to i gratuluję w ogóle tego wspaniałego pomysłu. Pani Aniu, no ja dzwonię do pani, żeby powiedzieć, jakie są losy pani zgłoszenia do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Proszę.
2: Ojej, ja się cieszę.
0: Także witamy w klubie. Już niedługo dostanie pani od nas legitymację.
2: Ja was do wieczora, pani Moniko. Będę teraz w Kudowie akurat, czyli niedaleko Wrocławia. 18 chcemy z koleżanką przyjechać w czasie Dni Seniora. Tak,
0: świetnie, proszę koniecznie zgłosić się do naszego studia plenerowego. Dobrze, pani Aniu?
2: Dobrze, dobrze, zgłoszę się.
0: Wszystkiego dobrego,
2: jestem
0: pozdrawiam.
2: Jestem szczęśliwa, naprawdę, aż mi się płakać chce.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Słoneczna piosenka Terry'ego Jacksa na antenie Radia Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 18. Wczoraj wieczorem zaczęliśmy, proszę Państwa, czytać nową powieść na naszej antenie i dzisiaj ciąg dalszy. Przypomnę, że to Magnesy serc Heleny Mniszkówny, której fragmenty Wojciech Masiak czyta Państwu, także zapraszam. No ale zanim ta powieść na naszej antenie, no to oczywiście będzie Aleja Sław. A kto po 18 będzie bohaterem audycji, o tym już Tamara Pawlik-Lipska i jej gość.
1: Po 18 moim i Państwa gościem będzie Lech Dyblik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zazdroszczę Wam, że mnie usłyszycie.
1: Ja również sama sobie zazdroszczę, że mogłam porozmawiać się z naszym dzisiejszym gościem. Efekty po 18. Zapraszamy.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w takim razie. Ja też mówię do usłyszenia jutro. Monika Tarka.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Popołudnie w wielu miejscach z mniej lub bardziej przelotnym deszczem. Noc będzie deszczowa w południowej połowie kraju, a na północy, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe mgły utrudniające, ograniczające widzialność. Uważajcie na autostradzie A1 między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek w północ. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
7: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Reklama.
12: Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
13: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie-Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
13: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15:30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie-Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura, postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilku nastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
15: Chłopiec przymierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fordońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
16: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
15: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
13: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
11: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
13: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Deszcz torpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open Magdaleny Fręch i Magdy Linet zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startu w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej.
8: Pogoda.
13: Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie na Wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Dzień dobry. Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie. Przypominam, że wrzesień to taki czas, kiedy wracają seriale, wracają różne programy. No i właśnie między innymi o jednej z takich powracających produkcji porozmawiamy dzisiaj z Lechem Dyblikiem, aktorem, który wciela się w nową postać w serialu Zajazd. Ale o tym za chwilę. Oczywiście nie zabraknie też wspomnień, chociażby z planu z Johnem Malkowiczem. Zapraszam bardzo serdecznie na to dzisiejsze spotkanie.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Lech Dyblik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, Pani.
1: Możemy Pana zobaczyć już w nowej produkcji w serialu Zajazd. Gra tam Pan postać, która niekoniecznie zachowuje się odpowiednio, że tak to chyba ujmę.
2: Ja wiem, czy nieodpowiednio, no... Gość na emeryturze, który grasuje po portalach randkowych, no próbuje sobie znaleźć jakąś kobietę na dalszą drogę życia, no i z tego wynikają różne perypetie. No sam nie bywałem na portalach randkowych, ale rozumiem, że mogą być różne nieprzewidziane zdarzenia, no i właśnie to są zdarzenia najczęściej śmieszne, więc nie, lubię, jak jest śmiesznie.
1: Nie są to zdarzenia groźne.
2: Nie.
1: Ale z tego, co wiem, to Wiktor, czyli postać, którą pan gra, raczej powinien się skupić na swoim zdrowiu. Tam chyba trochę tych problemów zdrowotnych ta postać ma.
2: Tak, ale wie pani co, z tym zdrowiem to jest tak, że ciągle jak ludzie mnie tam na ulicy zaczepiają, to pytają o zdrowie. To ja pytam, a jak u pana z tym? No bo... Mnie jest wszystko gra, no ale to jakiś w zasadzie niepokój wywołuje we mnie to pytanie o zdrowie. Coś, czego się nie dostrzegam, nie wiem. Nie, no ma kłopoty zdrowotne, no ale w tym wieku to się ma, no.
1: Czy te randki mu nie przeszkadzają? Na serce na przykład? Dobrze wpływają?
2: Nie, chyba nie. Poza tym, że... Osobiście jestem po wymianie zastawki i bypassach, także wytrzymam.
1: To trochę postać w nieco innym stylu niż z większości ról, z których pana kojarzymy.
2: No, zgadza się, no bo to wcześniej to byli wyłącznie bezdomni albo alkoholicy, w każdym razie ludzie na dnie, a teraz taki no atrakcyjny staruszek, no.
1: Już może tam nie przesadzajmy z tymi jakby ludźmi na dnie, ale tacy raczej też, powiedziałbym, z podszemranej gwiazdy nieco.
2: Zgoda, ale ja tego w żaden sposób nie deprecjonuję, no bo się na tym znam, życie miałem bogate. I poza tym mam jakąś wewnętrzną zgodę na to, jak jestem postrzegany. Skoro mnie tak postrzegają, to proszę uprzejmie, bo prawda jest taka, że płacą za to coraz więcej pieniędzy, więc absolutnie czuję się na miejscu.
1: A ten wątek w naszej rozmowie jeszcze wróci. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocję.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
6: i Klemens prawy.
5: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
7: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
5: Codziennie.
7: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
4: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
16: Kochanie, teraz jest idealnie.
15: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

kiedyś dana, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

dziwnie, na deszcz kuty skiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych nastami. Chlap, flum, flum, to mi chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor, choć jak samo sobie mówi, nie tylko aktor, Lech Dyblik. Możecie go Państwo zobaczyć w nowej roli w serialu Zajazd. I o drugim sezonie tej produkcji dzisiaj trochę rozmawiamy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak się Pan czuje w roli takiego eleganta Wiktora?
3: Powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo widziałem jakąś taką zapowiedź na Instagramie. Mhm. To byłem zaskoczony, że ja tak dobrze potrafię wyglądać. Zresztą moja żona i dzieci też, bo pokazałem im to. To ten, ja wiem, no jestem aktorem, no.
1: Ale czy rozumiem, że jakby aktor przyjmuje zadanie aktorskie, staje się różnymi postaciami, no ale chyba tak sobie myślę, że w jednych rolach można się czuć lepiej, w innych trochę gorzej. Czy zawsze tak samo?
3: Wie pani co? Ja już, no bo ponieważ całe życie w tym robię, więc ja te propozycje, które dostaję, one są przemyślane. Mhm. Przemyślane i w zasadzie rzadko odmawiam, ale to odmawiam dlatego, że no ludzie się jakby do

0: przygotowują do tego i to mniej więcej gra, no. W jednym z seriali, w którym gram, to Netflix będzie, tam agentka mi powiedziała, że oni 2 tygodnie się zbierali, żeby mi coś tam zaproponować, nie powiem póki co, w którym to było. No, że taka rola niegodna gwiazdy, no tutaj występuje jako gwiazda. Ale parę dni zdjęciowych. Powiedziałem, że jak ich na to stać, to z przyjemnością. No i zagrałem. Ale zdziwiło mnie to, że to w ogóle taki problem był, no bo to można z człowiekiem normalnie pogadać, no ale nie wiem, no. Już taki chyba pomnik mi niedługo będą stawiać, skoro tego typu opory mają. No.
1: Ale to teraz mnie pan zaciekawił. Rozumiem, że też pan nie może pewnie zdradzić jakichś tam szczegółów. No właśnie, albo pan nie chce. No ale jeżeli rozumiem, że to była jakaś taka rola znów raczej z tej szemranej strony.
0: Zgadza się i zresztą to trudno też nazwać rolą, bo raczej taka obecność bardziej, chociaż tam parę scen było do zagrania. No ale mnie się spodobało na przykład to, że im zależało na tym. W zasadzie to tak na zdrowy rozum to można wziąć jakiegoś troszkę wyszkolonego statystę i też by to zrobił. A oni musieli zapłacić spore pieniądze za to.
1: No ale to w takim razie...
0: No miałem kamper, naprawdę wszystko było elegancko.
1: No ale to w takim razie, tak sobie myślę, że to chyba tylko jakby na plus dla pana, że jednak, tak jak pan powiedział przed chwilą, za tę rolę płacą coraz więcej.
0: Tak.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

kilka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego żen.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Co za dzień?
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
14: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
18: Najcieplej będzie jutro na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu 24-25 stopni. W pozostałych regionach od 20 do 23 i przelotny deszcz. Niestety prawie wszędzie może się jutro pojawić, choć zachodnia część kraju nieco bardziej pochmurna. A dziś w nocy uwaga na S8. Od 20 do 6 rano utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy z powodu remontu na 493 kilometrze.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: W jednym z wywiadów powiedział pan, że bardzo się podoba panu w aktorstwie to, że jest również darmowe jedzenie na planie.
2: Zgadza się i zwrot kosztów podróży.
1: Czy to takie ważne?
2: Wie pani co, zawsze mnie to wprawia w dobry nastrój. Mhm. A kiedyś w czasie jakichś tam zdjęć w plenerze ktoś z kolegów strasznie zaczął marudzić na temat jedzenia, że mu nie smakuje to jedzenie, to powiedziałem mu, to się skup na tym, że za darmo.
1: Rzeczywiście, wtedy smak się zmienia chyba.
2: Tak, oczywiście. To
1: czy są jeszcze jakieś plusy bycia aktorem, że tak ten wątek pociągnę?
2: Wie pani co, no w zasadzie to powiem tak, że jak ktoś mówi o mnie, że jestem aktorem, to mnie to trochę obraża, dlatego że to jest jakby zawężenie tego, kim jestem. Ja się w różnych dziedzinach realizuję i a ja wiem, czy ja jestem aktorem, no.
1: No ale jednak szkołę teatralną pan skończył. No to
2: pani,
1: można powiedzieć,
2: jakimś
1: że...
2: cudem. Jakimś cudem, bo z piosenki miałem 3 z 2 i oni chcieli mnie wyrzucić. Nie zdał egzaminu, no to by mnie wyrzucili.
1: Ale to też w takim razie w ciekawą stronę to poszło, skoro z piosenki 3 z 2, a jednak te piosenki również pan wykonuje na scenie.
2: Zgadza się, ale to był sen idioty, ponieważ no ja rzeczywiście nie potrafiłem ani trafić w dźwięk, ani odliczyć 4 taktów. Ale jak tam zacząłem porządkować swoje życie i tam terapeuta mi powiedział, że muszę mieć jakieś hobby, bo znowu zacznę pić, więc wymyśliłem, że będę się uczył języków i że spróbuję zostać piosenkarzem. Mhm. Ponieważ ze śpiewania po polsku no miałem 3 z 2, więc wykombinowałem. To było takie trochę prowokacyjne, ale ja lubię takie sytuacje, bo wymyśliłem, że będę po rosyjsku śpiewał. Bo po pierwsze, konkurencja w Polsce nie jest duża, bo nikt z wykonawców w zasadzie nie traktuje tego poważnie. Mhm. Tam Maleńczuk próbował, no ale to było takie trochę prześmiewcze. Ja te lekcje dobrze odrobiłem, bo parę razy czy w Rosji, czy na Ukrainie usłyszałem jakieś komplementy na ten temat.
1: Tu mała przerwa muzyczna. Za chwilę wracamy. Zapraszam do słuchania Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Lech Dyblik.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał leciutki tupot po scenie, a potem burzo w las.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
6: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
7: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
6: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Została ostatnia reklama.
17: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Reklama.
4: W tym momencie na zegarach mamy godzinę 19, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław Radia Pogoda.
18: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto przed prokuratorem znany inwestor. Przepychanka z policją w Poznaniu, tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Donald Trump chce zmieniać mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach. Cieśnina Ormus ma być cieśniną Trumpa.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany z aktywności w internecie Rafał Z., biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
19: Ja jestem poszkodowany.
18: Rafał Z. współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
20: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
18: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
21: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
18: Mówi Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer. Była to druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na tym osiedlu. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekonuje, że niedawna wizyta praca dyrektora CIA w Moskwie była rutynowa. Według Rubio chodziło o utrzymanie kontaktów między służbami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły m.in. o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą jeziorem amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzyły się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Jutro mecz Polek z Holenderkami. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisse Bike wygrał w miejscowości Lorca 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Wyścig zakończy się 13 września w Granadzie.
16: Pogoda.
18: Jutro od 19 do 23 stopni, najchłodniej nad morzem. Zachmurzenie umiarkowane, czasem duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i na Podkarpaciu możliwe burze.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Jak sam mówi, pracę aktora należy docenić również za to, chociażby, że na planie są darmowe posiłki. Lech Dyblik jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej rozmowy za moment wracamy. Tamara Pawlik-Lipska, mówię ponownie. Dzień dobry.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Lech Dyblik. Znają go Państwo z ekranów, i tych dużych, i tych małych, ale także znają go Państwo jako pieśniarza. I właśnie chwilowo na tym aspekcie jego artystycznej działalności skupmy się w naszej rozmowie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ruszyłem taką dziedzinę, myślałem, że to będą wyłącznie jaja jakieś, no, że po rusku, że takie piosenki z lat 50. wojenne też, są bardzo piękne, ale okazało się, że mam publiczność, że moją publicznością to są po prostu uniwersytety trzeciego wieku, działkowcy, emeryci. I są to ludzie, dla których nie ma specjalnej oferty, jeśli chodzi o entertainment. Natomiast na tych spotkaniach ze mną oni się dobrze czują, śpiewają razem ze mną. No, miałem ostatnio, to zabawna sytuacja, spotkanie u redemptorystów w Toruniu. Spotkanie z młodzieżą. I też śpiewałem te piosenki. Później się okazało, że przyszedł ojciec Rydzyk i tam sobie siedział z tyłu. I jakaś pani mówiła, że wszystkie piosenki z panem śpiewał, bo wszystko zna. Później podszedł, poznaliśmy się, bo nie znałem gościa wcześniej. No. Także, że to... Ja wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, że oni po prostu zaczynają wspominać swoją młodość, swoje dzieciństwo. A tamta młodość, tamto dzieciństwo trochę było oparte o piosenki radzieckie, po rosyjsku, o filmy rosyjskie. Ja to w sumie tamte czasy z sentymentem wspominam. Także to zdaje się nie jest poprawne politycznie, ale mam to w nosie.
1: Ale czy pan mówi w języku rosyjskim?
2: Mówię, no oczywiście, no muszę mówić, no. Ja się nauczyłem tego rosyjskiego. Jak śpiewam, to jest prawie bez akcentu. Natomiast dużą przyjemność mam, bo klasykę rosyjską w tej chwili czytam w oryginale. I ja oczywiście bardzo to lubiłem. Natomiast jak zobaczyłem, jak to wygląda w oryginale, to jest po prostu inny świat. Teraz akurat po raz kolejny lecę Biesy Dostojewskiego, to po prostu nie mogę się nadziwić kunsztowi narracji, bo on z jednej strony jest inteligentny, jest złośliwy, jest dobrym psychologiem i po prostu pięknie to po rosyjsku wyraża, że ten rosyjski jest tak wyrafinowany jak język francuski. Po prostu naprawdę można bardzo elegancko się nim posługiwać, no aż tak jak Dostojewski to ja nie potrafię, ale też zrozumiałem, że to co w Polsce, tak jak w Polsce kultura rosyjska była odbierana, ten język rosyjski przymusowy, myśmy trochę nie mieli pojęcia, czym to jest naprawdę. I tyle, no także... Ja to bardzo lubię i żałuję, że bo w Rosji dawno nie byłem, na Ukrainie też, no bo wiadomo, co się dzieje, ale no mam nadzieję jeszcze za życia się tam pojawić.
1: Zapytałam tak o ten język rosyjski, czy pan mówi w tym języku, no bo skoro pan powiedział, że zaczął pan śpiewać, bo pan nie umiał, to myślałam, że może i tutaj, jeśli chodzi o rosyjski, też był ten sam jakby wybór.
2: Nie, to był sen idioty. No ja mam w sobie po prostu naturę prowokatora i to było tak pomyślane trochę jak prowokacja. Ja dzięki Bogu trafiłem, uczył mnie tego rosyjskiego taki Żyd z Odessy, który w Polsce jest od kilkudziesięciu lat, gorliwy katolik, 8 dzieci. I on mi... W pewnym momencie dał kontakty do muzyków tam w Odessie, Żydów. I oni mi tam w tej Odessie bardzo otworzyli oczy na to, czym są te piosenki, o co tu chodzi. I kiedyś jakimś dziwnym trafem dostałem rolę bardzo eleganckim filmie, w malowanym ptaku. Jest osobna historia, pewno nie będę jej dzisiaj opowiadał. I w każdym razie to taki film z hollywoodzką obsadą.
1: Za chwilę do tej historii wracamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: chlupie, chlapie, drepce, chłopce, szepce też. To cieniuteńko stróżką do bisu.
1: Autopromocja.
2: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja.

0: Wszystko do ogrodu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Została ostatnia reklama.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Reklama.

zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi pół

0: Wróćmy teraz do historii malowanego ptaka, filmu, w którym Lech Dyblik dostał rolę, jak sam twierdzi, nie przez przypadek.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja dostałem jedną z takich ról równorzędnych w tym filmie i w Berlinie na festiwalu spotkałem się z reżyserem i on mówi: tak, tak, to jesteś ty, masz tę rolę, ale ja dalej nie rozumiem, bo on ma do tych najważniejszych ról hollywoodzkich aktorów i ja. I pytałem go, dlaczego ja? Bo przecież powinien sobie znaleźć w Los Angeles. Nie wyjaśnił mi tego do końca. No i w Berlinie byłem i było spotkanie koproducentów, bo oni tam wszyscy byli, więc mówi: jak jesteś w Berlinie, to może przyjdziesz na ten obiad. No, mówię, w życiu nie byłem na spotkaniu koproducentów, więc poszedłem bardzo elegancko jak knajpa, steki argentyńskie. I w tym międzynarodowym towarzystwie było dwóch Żydów. Ja im opowiadam, jak się tu znalazłem, że ja jestem. A ta historia jest poprzedzona tym, że kiedyś wziąłem na stopa takiego kierowcę czeskiego, który zatankował, no kurde, muszę opowiedzieć, zatankował w Olsztynie.
0: Mamy czas, więc możemy opowiadać.
2: Zatankował w Olsztynie tira, wiózł meble z Budziejowic do Kaliningradu. I okazało się, że karta, którą płaci, jest zablokowana. Miał 24 grosze gotówki. No przyjechała policja, afera, on mówi, że tam ponad 2000 rachunek był, że no nie ma jak zapłacić, więc zostawił im tego tira, wziął torbę z kabiny i pojechał stopem do ambasady czeskiej, do Warszawy, żeby mu dali na autobus. I to dziwna rzecz, bo w ambasadzie powiedzieli, że nie mogą mu pomóc. Ja sprawdziłem później, ile kosztował bilet z Warszawy do Pragi autobusowy, to był polski bus wtedy jeszcze, 7,5 dychy. Więc to nie były wielkie pieniądze. Przypuszczam, że gdyby mnie to spotkało, no wyjął z kieszeni pieniądze i mu dał. No w związku z tym on dalej jedzie z tej Warszawy stopem w kierunku Czech i opowiada mi tę historię.

0: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
8: Reklama.
9: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wracając do aktorstwa pana, no. Skąd ono się w ogóle wzięło w pańskim życiu? To było jakieś marzenie?
3: Znaczy, nie. To nie było żadne marzenie. Ja grałem w koszykówkę, zresztą w dobrej drużynie tam w AZS-ie w Koszalinie. Ale trafiłem do takiego amatorskiego teatru w tym Koszalinie. Teatr propozycji, dialog, ale to amatorski teatr. I kobieta, która to prowadziła, Henryka Rotkiewicz, ona taka, można powiedzieć, przedwojenna aktorka.

0: Ona bazowała na romantycznej poezji polskiej, na słowackim, na Norwidzie. Ja, prawdę mówiąc, wtedy w tym teatrze zetknąłem się z tą poezją i ona potrafiła pokazać, jak to jest głębokie, jak ciekawie i w różny sposób można to interpretować, no bo Norwid, no to są takie lekcje filozofii wręcz. Zresztą później w szkole teatralnej ja wiedziałem, że oni nas wiersza uczą właśnie tak, jak pani Henryka uczyła. No to jest po prostu ta sama szkoła i ona mi zasugerowała, że w sumie to może bym się dostał do takiej szkoły. Mnie przygotowała i przygotowywała również Edka Żentarę, bo już nie żyje sporo i okazało się, że i Edek dostał się do Łodzi i ja do Krakowa. Ja taki szczęśliwy przyjechałem do tego Koszalina, jak pani Henryko, przyjęli mnie, a ona tak patrzy sceptycznie i mówi, Żentarę też przyjęli, ale z Żentary będzie aktor, a z siebie to raczej nie.
1: To jednak się pomyliła.
0: Znaczy, było to trochę jak jakieś przekleństwo, ponieważ Edek zaraz po skończeniu szkoły po prostu automatycznie jakoś zaczął robić karierę, dużo grać w filmach, a ja tak się pętałem i tak sobie myślę, no po prostu jakaś klątwa Henryki. No ale to życie okazało się bardziej ciekawe, no.
1: Kiedyś, czy pan kiedyś policzył, w ilu pan wystąpił w filmach i serialach?
0: Nie liczyłem, bo nigdy mnie to nie interesowało.
1: Ale tych produkcji trochę było.
0: Było tego dużo. Tam jest taki portal Szkoły Filmowej, Film Polski, i tam jest w miarę rzetelnie, bo tam nawet znalazłem film, o których nie pamiętałem, że brałem udział. Ale ja się tym nie entuzjazmuję, no bo nie mam telewizora.
1: I to od wielu lat?
0: Od wielu lat, no.
1: Ale dlaczego?
0: Ktoś mi opowiadał, że jeden ze znanych aktorów to ma całe mieszkanie wytapetowane swoimi zdjęciami. Także ten, że po prostu...
1: To nie o panu.
0: No nie o mnie. Nie o mnie. Nie, staram się nie przykładać, znaczy staram się, nie muszę się wysilać. Nie przykładam do tego wagi, no zawód jak zawód. Natomiast ja pamiętam z początków mojej pracy zawodowej, że ja bardzo tak niezdrowo fascynowałem się swoim widokiem w telewizji. Ale no, doszedłem do tego, że jest w tym coś niezdrowego. I po prostu jak telewizor się zepsuł, to dzieciom powiedzieliśmy, że jesteśmy biedni i nie możemy sobie kupić drugiego. I one to łyknęły i od tamtego czasu nie mamy telewizora i on nie jest potrzebny. A ja po prostu mam świadomość, że to jest mój zawód, ale ja kończę i wracam do innego, normalnego życia. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. No. Staram się nie demonizować faktu, że jestem artystą, że w showbiznesie robię. No. Robota jak robota. No.
1: Ale nie ma pan takiej ciekawości, jak coś panu wyszło? Jaki jest efekt?
0: Ja wiem. Ja wiem, jak mi wyszło, bo wiem, jak zagrałem. Natomiast ta wiedza to nic nie znaczy, bo to później jest montowane i to już zupełnie nie zależy ode mnie. I czasami jest git, czasami nie, ale to nie wiem, nie. Ponieważ to wszystko wynika, da się wytłumaczyć z tego, że jak porzuciłem myśl o robieniu kariery, to zacząłem to wszystko racjonalnie traktować, no. Że zawód jak każdy inny, no.
1: Trochę się chyba z panem nie zgodzę, że zawód jak każdy inny, no bo jednak to nie dość, że ten zawód wymaga sporego takiego zmieniania siebie i wcielania się w różne osoby. Czasami aktorzy mówią, że to pozwala też przeżyć życia innych ludzi trochę.
0: Pieprzenie w bambus tam.
1: No ale to też nie jest zawód 8-16.
0: Proszę pani, to znaczy nie wiem, no co inni, ale to czy gram w kostiumie i w peruce, czy jest to coś współczesnego, czy w łachach, to cały czas jestem ja, moje emocje i od tego się nie ucieknie. No ja bardzo tam, jak coś tam sobie myślę o tym, jak coś zagrać, to ja staram się przypomnieć sobie jakieś podobne sytuacje ze swojego życia, albo też sytuacje, których byłem świadkiem. Ja bardzo często opieram na to, co robię, na czymś, co się wydarzyło, co albo osobiście wykonałem, albo też zaobserwowałem. I to jest prawdziwe. Ja kiedyś brałem udział, ale to w takim spotkaniu młodych policjantów, którzy tam pod przykrywką działają. Gdzieś w kawiarni, ja w ogóle szczegółów nie znam. Kolega mnie o to poprosił, bo oni czasami przez te międzynarodowe struktury tam są wynajmowani, że na przykład, nie wiem, polski biznesmen jest potrzebny do jakiejś tam akcji, prowokacji, czegoś tam. No i żeby powiedzieć tym młodym ludziom, no co to znaczy udawać kogoś innego. No więc ja im wtedy powiedziałem, że żeby nie próbowali, broń Boże, udawać kogoś innego, bo no się wywalą za pierwszym zakrętem, dlatego że no ludzie z takich środowisk raz, że dobrze obserwują i analizują człowieka, a dwa, że jeżeli to nie będą twoje emocje, to się wysypiesz. Po prostu cały czas musisz być blisko siebie. I wtedy możesz być biznesmenem, kimkolwiek, ale to musi być oparte na twoich emocjach. To nie to, że będziesz kogoś udawał.
1: To nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Lechem Dyblikiem. Zostańcie Państwo koniecznie z nami. Za chwilę wracamy. Teraz krótka muzyczna przerwa.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Lech Dyblik, a rozmawiamy między innymi o byciu blisko siebie w tym, co się robi.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ale jednak jak są różne role z różnych trochę biegunów, to dalej jest, jest to blisko siebie?
2: Absolutnie tak.
0: Znowu tu jakby nawiązuje do roli Wiktora w Zajeździe.
2: No,
0: myślę, że niektórzy tutaj mogą
2: się zdziwić. Ja zawsze lubiłem towarzystwo kobiet. Poszczęściło mi się w życiu, bo mam żonę i trzy córki.
0: Czyli to ten wątek
2: tak.
0: Jest blisko pana.
2: Jest
0: rozumiem.
2: Absolutnie blisko i nie wiem, no. Dla mnie kobiety są zagadką. Lubię o nich myśleć, analizować. Także to się wszystko zgadza.
0: W świecie według Kiepskich, który wątek tamtej postaci był blisko pana?
2: Wie pani co, wszystko, bo no, pan Badura no, z jednej strony taki menel, z drugiej strony mówił niegłupie rzeczy.
0: Filozof.
2: Tak, i mało tego, ja pytałem kiedyś reżysera, czy oni mieli tę postać i szukali aktora, a tam się to odbywało inaczej. Ciekawie, bo wszystko się zaczęło od tego, że oni chcieli mieć mnie w całej stałej obsadzie. Mhm. I wymyślili dla mnie tego pana Badurę, który swoim charakterem i jest mi bardzo bliski. I tyle, więc to poszło jakby w tym kierunku, że oni, no tak jak mnie postrzegali, no tak ja lubię się pomądrzyć i pan Badura taki jest i no a scenariusz Kiepski pisał Aleksander może Sobieszewski, a on jest absolwentem filozofii, no więc to jest Alek jest wybitnym intelektualistą. Ja parę razy miałem z nim okazję prywatnie porozmawiać, że po prostu świetny, bo niezwykle emocjonalny, ale rozmawiając o czymś, on porusza różne wątki dookoła, więc to naprawdę trzeba się dobrze skupić, żeby nadążyć za chłopem.
0: Czy jak zaczynali państwo w ogóle pracę nad Światem według Kiepskich, to się zapowiadało, że to będzie taka produkcja, która wejdzie wręcz no, do pewnego rodzaju kanonu?
2: Nie, absolutnie nie. Ja zresztą tam, bo ja wcześniej to parę razy tam gościnnie występowałem, tam po paru latach wszedłem do stałej obsady, ale pamiętam jak to był chyba 2000 rok. Spotkałem Ryśka Kotysa, czyli Paździocha, na dworcu Łódź Fabryczna i on taką zawsze smutną minę miał i mówił, no wiesz, no zrobiliśmy takie 3 pilotażowe odcinki takiego nowego serialu dla Polsatu, no ale no, nie wiadomo, czy pójdzie, no fajnie byłoby, żeby poszło. No i upłynęło wiele lat, no. Rysiek został gwiazdą, zarobił porządne pieniądze, ale ja tak wspominam to spotkanie, tę rozmowę, bo on był taki niepewny, czy cokolwiek z tego będzie, no bo to najczęściej tak jest. No ale tam były mocne punkty, między innymi to, że te scenariusze były pisane bardzo porządnie. Na przykład, no bo w tej chwili scenariusze seriali bardzo często są pisane niedbale, bo ci scenarzyści kilka seriali naraz piszą. Więc ja często to, jak dostaję te swoje sceny, no to wiem o co idzie i teraz te dialogi przełożę jakby na taki język, który jest... że nie będę się brzydził mówić tym językiem. Mam tego typu umiejętność, że po prostu, nie wiem, słuch. I że to trzeba poprawiać, a w Kiepskich niczego nie trzeba było poprawiać. I mało tego, oni mi powiedzieli, że jak mieli pomysł na odcinek, który można byłoby w 2 wieczory napisać, to oni pisali tylko 2 sceny i odkładali na 2 tygodnie. Cały pomysł. Bo chodzi o to, żeby jeszcze jakiś zwrot akcji zrobić i że nie polecieć schematem. I że to było na przykład dla nich ważne. No, takiej troski to ja nie widzę gdzie indziej.
0: To co pan powiedział, że mówi pan nieco innym językiem niż to, co jest napisane? Czy scenarzyści są zachwyceni, gdy pan tak robi?
2: Wie pani co, najczęściej mam prawo to robić. Wie pani co, ja lipy nie sprzedaję, no. I że w wielu serialach, w których biorę udział, to jakby się z tym nie dyskutuje. No bo ja też, no, nie usiłuję błysnąć, tylko podpowiedzieć z boku, no bo czasami z boku lepiej widać, no. Natomiast jest paru reżyserów, którzy nie pozwalają zmienić słowa. No Marek Koterski to absolutnie nie. Ale ja wtedy proszę, żeby mi wyjaśnił, dlaczego. I najczęściej potrafią powiedzieć, dlaczego tak jest napisane. Mhm. Zgadzam się i gram jak napisałem.
0: Czy zagrałby pan jakąś postać trochę wbrew sobie?
2: A nie wiem, co to znaczy.
0: To znaczy, że na przykład ktoś by chciał pana obsadzić w jakiejś roli, ona by zupełnie panu nie leżała, ale by pan pomyślał, dobra, hajs się zgodzi po tej roli.
2: No, znając to, jak chytry jestem na pieniądze, to pewno tak. Nie, no ale to... Tak prawdę mówiąc, wie pani co, no to jest temat, to jest zadanie i można do tego podejść nawet przewrotnie. Mhm. Poza tym, że no, ja mam naturę anarchisty i że pod prąd lubię, to po prostu pole do popisu.
0: Polecamy zatem pana teraz w roli może trochę bardziej ułożonego anarchisty, tak. Wiktora, w Zajeździe.
2: Bardzo ładnie tam wygląda, sam byłem zaskoczony.
0: Potwierdzam, widziałam kilka fotosów z serialu. Rzeczywiście są momenty, że aż tak myślę sobie, kurczę, to na pewno pan. Także polecamy bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław Radio Pogoda był Lech Dyblik. Nie tylko aktor.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Woda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Nie miałem prawie nic.

chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl na cienie nocy, światła dnia, ściemniała listów biel.

Страшны з цябе лапцы. А Пётр się z takich dziewcząt śmiał i w oczy patrzył im. A Lajdak śliczne oczy miał, a w nich niebieski dym. Dziewczętom śmiał się Piotr na złość,

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: nowa powieść
1: Radia Pogoda.
0: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Lipcowe popołudnie lało słoneczne strugi ciepła na park w Kromiłowie. Gęstwiny drzew i krzewów zatopione były w blaskach. Na trawnikach zielonych spacerowały wielkie pawie. Rozwite ich ogony mieniły się tęczą jak trzęsienia zdobne w klejnoty. Ich krzyk, ostry i przeciągły, mącił niekiedy ciszę. Gruchające gołębie milkły po wrzasku pawi, jakby wystraszone. Ze stawu, okolonego gęstą rzęsą trzcin, dochodziło monotonne kumkanie żab. Świegot ptaków umilkł, wszystko otulał sobą i przyciszał upał, którym dyszało słońce jaskrawe i pełne żaru. Drzewa stały ciche w tej gorącej kąpieli. W dużej, naturalnej altanie pod rozłożystymi kasztanami leżał reks, rozciągnięty na chłodnej ziemi i patrzył, pobłażliwie trochę, a trochę sennie na swoją panią, która pomimo upału siedziała opodal przy stoliku pod dużym parasolem w błękitne i żółte pasy. Parasol na wysokim kiju rzucał cień, lekki, na stolik i na sztalugi, przy których Kasia Zebrzydowska nakładała farbami rysunek, przedstawiający dwór kromiłowski, widoczny z daleka, spoza kwietników. Obok siedział Tomek Kostrzewa, rozpromieniony, lepił z gliny konia z dżokiejem, patrząc na piękną rzeźbę w marmurze stojącą na stoliku. Jasna czupryna chłopca spadła mu na czoło, oczy świeciły blaskiem szczęścia i zachwytu. Był pochłonięty pracą, oddany jej, wyglądał jak w ekstazie. Zebrzydowska często spoglądała na chłopca uważnie, badając postępy jego roboty. Zaciekawił ją ten domorosły artysta, widziała w nim zapał i talent. Odczuwała iskrę bożą, ukrytą, ale wyłaniającą się już wyraźnie z popieliska jego bytu i warunków. Wykończając swój rysunek, myślała o tym, jak kształcić Tomusia, jak zrealizować powzięte postanowienie, by temu chłopcu dać możność wykorzystania talentu. Zapaliła się do tej myśli, lecz rozważała trzeźwo, czy podoła zadaniu tak, by doprowadzić ideę swoją do końca, by zrobić z Tomka artystę, o ile jest nim istotnie i o ile talent jego będzie się rozwijał twórczo. Ale czy wytrwa w postanowieniu? Nic jeszcze chłopcu nie mówiła o swoich planach, tymczasem wzięła tylko Tomka do ogrodu jako jednego z ogrodniczków i po kilka godzin dziennie pozwoliła mu oddawać się ulubionej pracy lepienia i rzeźbienia z drzewa. Dostarczyła mu materiałów potrzebnych, dawała modele, a on wyczekiwał godzin pracy wdzięczny i radosny. W ogrodzie pracował, grabił, zwijał się jak mógł, zaprzątnięty jedynie myślą o swych lepiankach i wycinaniach z drzewa. Marzył o nich w dzień i śnił w nocy. Gdy zbliżała się godzina oznaczona, był już zawsze dużo wcześniej na stanowisku i zabierał się do roboty gorączkowo. Kasia, widząc zapał chłopca, pozwalała mu dłużej zajmować się jego robotą, co go uszczęśliwiało. Wolał to, niż czytać przed panią, gdyż dukał niemożliwie i wstydził się tego, bo wszakże uczęszczał do szkoły, ale nie był zbyt pojętnym uczniem. Gdy wieczorem odchodził do domu, szedł zawsze z westchnieniem, oglądając się na dwór i ociągając się niechętnie. Kasia widziała to wszystko i zastanawiała się niekiedy, czy nie postępuje fałszywie, bałamucąc chłopca. Czy to dla niego nie będzie zgubny wpływ? Co z niego w ogóle wyrośnie? Zadawała sobie i teraz to pytanie, patrząc, jak spod palców pacholęcia tworzyła się podobizna dżokieja na koniu, modelowana doskonale z marmurowego pierwowzoru. Kasia odrzuciła pędzel i paletę i odsunęła się z krzesłem od stolika. Na ten ruch Rex, czuwający w cieniu kasztanów, zerwał się i podbiegł do pani tak impetycznie, że trącił głową stolik. W jednej chwili gliniana figura konia stoczyła się na ziemię i rozpadła w kawałeczki. Chłopak stanął zmartwiały, ręce załamał i blady patrzył na cząstki swego dzieła prawie ze łzami w oczach. Ale wnet oprzytomniał. Rzucił się, zebrał glinę i całą tą bezkształtną masę położył na stoliku. Spojrzał na marmurowy posążek i rzekł z zaciętością, żeby z tego to by się nie rozwaliło, bo ciężkie i twarde. Westchnął z pełnej piersi. Chciałbyś kuć w marmurze, co? Spytała Zebrzydowska. Dla Boga, toż bym chyba oszalał z radości. Na to trzeba się długo uczyć. To nie takie łatwe jak z gliny. Tylo to, że inna robota, ale to samo po prawdzie. Jak to rozumiesz? Czy ja wiem, ale myślę tak, że to robię ręką, tylo palcami, a tamto trza narzędziem, młotkiem albo dłutkiem, czy jak. Ja zrobię pług z gliny, a kowal wykuje go na kowadle z żelaza, to i z kamienia toż samo. A chciałbyś takie rzeczy robić? Już by myślał wtedy, że dla mnie cały świat. Już by nic więcej nie chciał, ino żeby tak wyrabiać z kamienia od takiego jak ten. Odrzekł z błyszczącymi oczami, wskazując na marmur. Pochylił się nad bryłką gliny. Trzeba to zacząć na nowo. Nie sprzykrzy ci się to samo lepić drugi raz? I gdzie tam? Przecie to nie było gotowe jeszcze. Taki ten koń piękny, że muszę go zrobić. A to ci stało Kejmur. Patrzył z podziwem na grupę z marmuru. Glina to się rozpadnie i tylo, miętka robota. Westchnął znowu. Czegóż tak wzdychasz ciężko? Zrobisz na nowo tego konia i będzie. Co ta z tego? A cóż byś chciał? Czy ja wiem? Tak coś ci me rozpiera, że leciałbym gdzieś, a coś chytał, a sam nie wiem co i gdzie. Coś ci takiego we wnętrzu mom. Zamyślił się smętnie. Stara marcycha, żułakowa, gada na mnie, że ja niesamowity, czy jak. Rzekła, że trza me odczynić, bo we mnie złe siedzi i trza go wygnać przez to odczynienie. A czy ja wiem? Może i siedzi to złe? Ino, że ja złego nie czuję, tylko czasem... Co czasem? Czasem me coś dokucza, jakby jaki ktoś drugi był we mnie. Gdzieś tam je taszczy naprzód, niby na przełaj, wyrywa, że i nie pojmiesz, musi tak, to i jest, że ja niesamowity. W szkole też mnie nazywają nieładnie. Jakże cię nazywają? Odmieniec albo dłubek, że to niby wyrzynam z drzewa i lepię z gliny. Tak me przezywają, a wyśmiewają, że aż czasem do bicia by się brał, żeby już przestali kpinkować. No a nauczyciel pozwala na to? On sam pierwszy się wyśmiewa. Raz to me zawołał na całą klasę, Tomek bzdura, lepi figura. Wszystkie się zaczęli śmiać i teraz tak me wołają, bzdura, lepi figura. Cierpliwie słucham, ale jak kiedy dojmie za wiele, to... To cóż zrobisz? Spierę chłopaków po pyskach i tylo. A dasz radę? Ojej, niektórym poredzę łatwo, a od tych, co by mnie dali radę, ucieknę. To widzę, że z ciebie zuch nie lada. I gdzie tam? Ja się ich bojam, bo oni chcą się dobrać do moich schówek i porozbijać moje lepidła. Jakby wytropili, że one są na norach, to już i po nich. Przynieś je tu, do dworu. Tomek zmieszał się. No cóż, nie chcesz? Tak mi się widzi, że już wtedy nie będą moje własne. Jak to? Twoje będą. Nikt ci ich przecież nie odbierze. Na nory to też niełatwo dojść. Pani dziedziczka sama widziała. Więc nie chcesz, aby były tu schowane? Bo mi się widzi, że wtedy nie będą takie moje, kiej są tera. Tak lubisz te swoje roboty? Lubię. I nory lubię, bo to moja własna chałupa i nikt o niej nie wie. A we krzach, co tam rosną, tarniny i wierzbina, to kuropatki się gnieżdżą, często i zając się schowa. One się mnie nie boją, znają już, bo jeść często przyniosę niebożętom, to i one me lubią. Chłopak rozgadał się swobodnie, Kasia słuchała go z przyjemnością. W tej chwili podszedł lokajczyk Jurasek i podał na tacy listy i telegram. Kasia chwyciła depeszę, przeczytała, przyjeżdżamy z Warem w sobotę, Krystyn. Rumieńcem spłonęła twarz Kasi. Pan dziedzic i pan Krystyn przyjadą w sobotę, czyli za 3 dni. Przygotować wszystko, rzekła do pokojowca, hamując lekkie podniecenie głosu. Jurasek odszedł, nie bardzo wiedząc, co właściwie przygotować, kiedy cały dwór w porządku. Kasia wzięła listy. Jeden był od męża, drugi od hrabiny Mochyńskiej. Powstała od stolika. Pewnikiem trzeba mnie już iść, rzekł Tomek zrezygnowany. Siedź sobie tu i lep, skoro jeszcze chcesz. Trochę gorączkowo otworzyła list męża. Biarritz, skądże Biarritz? Wykrzyknęła półgłosem z niemiłym dreszczem. Był wszakże w Ostendzie. Co to znaczy?
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
3: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i buch, buch. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
3: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban. Nie do przyjęcia plan.
3: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po piesie, łacą na pieszczotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją

0: bo jak przesieli.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Kasia uczuła, że blednie. Zaczęła czytać. Kasiątko moje, stęskniony wracam do ciebie. Ani Karlsbad, ani następnie Ostenda, ani obecnie Biarritz nie dały wyników pożądanych. Nie czuję się dobrze. Mam wrażenie, że Kromiłów zrobi mi najlepiej. Tęsknię za tobą i chcę być przy tobie jak najprędzej. Za kilka dni wyjeżdżam do Warszawy, skąd razem z Krzysiem do Kromiłowa. Spragniony jestem mojej kachny słonecznej i spojrzenia twoich brązowych źrenic wymownych, w których zapalają się takie śliczne, złote iskierki. War umie je zapalać? Czy je zapali? Pojedziemy sobie do pochlebów, potem do Gdyni. Z Gaskonii na Pomorze Polskie to niezły kroczek. Po kąpielach w Zatodze Biskajskiej do Bałtyku to ochłodzi, nieprawdaż? Nie pisałem dawno, gdyż ogarniała mnie i ogarnia nuda. Tu nieco lepiej. Towarzystwo liczne, międzynarodowe, dużo finansjery w dobrym stylu i w bardzo miernym. Pogoda piękna, zatoka jak płat lazuru. Na ocean wypływam często, gdyż daje emocje, których potrzebuję, aby żyć. Muszę tu przywieźć moją kachnę. Lękałbym się tylko, że twoja świeżość brzoskwiniowa zanadto podniecałaby tutejszych koneserów urody kobiecej i byłbym narażony na uczucia zazdrości, mało mi znane w ogóle. Tymczasem przeto wolę być egoistą i upajać się krasą mego Kasiątka w zaciszu kromiłowskiem. Tylko zlituj się nade mną i gdy przyjadę, nie mówmy nigdy nic o twoim fachu. Niech nie widzę tych robót twoich, planów, rysunków i tych wszystkich projektów, które mi ciebie szpecą. Zaraz mam wrażenie, że rączki twoje umazane są wapnem i gliną i czuję zapach piłowanego drzewa, belek, krokwi. Fe, to nie dla mnie. Kasieńka jest cud mój, stworzony dla mnie i tylko dla mnie, a ja jestem estetą i tych wszystkich inżynierskich tytułów, zaszczytów, koncesji i tak dalej nie znoszę. Kachuś mój zastosuje się do tego, nieprawdaż? Będzie wytworne, kapryśne, trochę leniwe, zawsze warem upojone i warowi oddane. Zgadzam się na energię tylko na koniu. Twoja giętkość i sprężystość zachwyca mnie przy tenisie, ale nie chcę ciebie oglądać dozorującą przy budowie jakiejś szkoły w Kromiłowie i tej tam kamienicy we Lwowie. Nie, zostaw to innym. Tyś mój wykwintny kwiat. Niech będzie nawet polny, skoro na orchideę się nie zgadzasz, ale nie inżynier jakiś. Tego nie chcę. Ustroiłbym ciebie w peplum dawnej Rzymianki i w przeźroczą tunikę, przez którą twoje ciało różane, niby jutrzenka, rozpalające się pod żarem moich ust. Kasia zgniotła list gwałtownie. Przeszła kilka kroków szybkim, nerwowym ruchem i znowu rozprostowała arkusz. Czytając, płonęła na twarzy jaskrawym rumieńcem, czytała bez tchu, z biciem serca i silnym dreszczem podniecenia. Skończywszy czytanie, przetarła dłonią czoło. Spojrzała na kwietnik, bogaty w kolorowej powodzi barw, zalany potokiem złota. Kwiaty i trawy szmaragdowe dyszały upałem. Senne pawie snuły się wśród gazonów, szukając cienia. Zielone sklepienie Alei Lipowej roniło woń przedziwnie słodką. Grona płowych trzęsień kwiatów sypały się zewsząd, oblepione ruchomą ciżbą bursztynowych pszczół. Ociężałość była w naturze i przedziwna sytość. Brzęk owadów, zbierających słodycz z lip, napawał sennością. Był zarazem wyłącznie melodią lata i upału. Nasuwał pragnienia zmysłowe, odurzał. Kasia chodziła po parku pogrążona w kręgach swoich myśli, w których królował war. Czuła się teraz tak bardzo jego, że poprzednie zwątpienia wydały się jej dziecinnymi przewidzeniami. Goniła go wyobraźnią i stwarzała go takim, jakim był w onych dniach promiennych ich poznania się, dwutygodniowego narzeczeństwa, ślubu i niewypowiedzianie uroczego roku szczęścia. Jakże dalekie były wówczas od niej wszelkie refleksje na temat zmarnowanych ideałów i projektów studenckich. Przede wszystkim nie uważała ich za zmarnowane, tylko chwilowo odłożone. Była wówczas pełna optymizmu, który się potem zaćmiewał stopniowo i uporczywie. Czyżby teraz, po dwóch z górą latach, miał się na nowo odrodzić? skoro wtedy mógł tak nagle i w tak niesprzyjających warunkach powstać u niej, może i teraz odżyć zasilony tą samą dynamiczną siłą uroku Wara. Kasia wzrokiem wyobraźni ujrzała ów moment swego życia, gdy po otrzymaniu dyplomu inżyniera architekta, po uroczystości poświęcenia gmachu zbudowanego wedle jej planu i pod jej własnym kierunkiem, znalazła się w Krakowie u kuzynki swego ojca, hrabiny Oktawii Mochyńskiej. Wtedy poznała Wara. Ten Edward Zebrzydowski, powracający z zagranicy, gdzie szalał przez dłuższy czas za księżniczką gruzińską, o którym była ogólna opinia hulaki i utracjusza, nie zaciekawiał jej zbytnio. Mochyńscy niedwuznacznie przeznaczali go na męża dla niej. Rodzice Kasi również skłaniali się do tych planów, chcąc ją oderwać od niepoczytalnych ambicji, jak nazywali kierunek jej pracy. Lecz ona, niechętna wyraźnie tym projektom, występowała przeciw nim z tąż samą energią, z jaką broniła poprzednio samodzielnej pracy i z jaką dopięła celu. Zamążpójście w programie jej życia nie było pierwszoplanowym punktem. Za wiele miała polotów i pragnień całkiem odmiennych. Wybierała się jeszcze na studia za granicę, żądna była wiedzy i świata. Nie kochała dotąd nigdy żadnego mężczyzny. Zdawało się jej, że jest zbyt trzeźwa, czy może chłodna w stosunku do mężczyzn, a obca i daleka od wszelkich objawów miłosno-erotycznych. Uczucia kolegów studentów kierowane w jej stronę zbywała lekko.

0: ją chciano powstrzymać od wyjazdu na dalsze studia w świat. Wbrew całemu spiskowi, godzącemu na jej wolność, przygotowała się do wyjazdu, gdy nadjechał Edward Zebrzydowski. Uprzedzona do niego za opinię, jaką posiadał, wiedząc o jego szałach dawniejszych i nowszych, o jego parokrotnych zaręczynach, odnosiła się do tego światowca sceptycznie, a nawet wrogo. Drażniły ją owe swaty, których nie cierpiała. Nie chciała iść na wieczór wyłącznie dla niego urządzony i nawet błagania brata Krzysia nic nie wskurały. Uciekała przed Zebrzydowskim tym bardziej, im więcej się nim zachwycano. Po owym wieczorze u Mochyńskich opinie o Zebrzydowskim rozłamały się na dwie strony. Jedni twierdzili, że jest czarujący jak dawniej, inni, a zwłaszcza inne, szczególnie panny i panie z pretensjami do asysty, oburzały się na niego, że jest niesympatyczny, wyniosły i chociaż świetnie ułożony, ale chłodny jak głaz. Kasia winszowała sobie, że nie biegła wraz z innymi na powitanie tego Lovelasa, lecz nie przyznawała się przed samą sobą, że scharakteryzowanie Zebrzydowskiego, chłodny jak głaz, zainteresowało ją cokolwiek. Pomimo to unikała spotkania z nim przez kilka następnych dni. Piątego dnia po wieczorze wypadł ślub jej kuzynki. Po tej uroczystości Kasia zamierzała opuścić Kraków bezzwłocznie. Na ślubie miała być dróżką panny młodej z jej bratem, którego nie znała, a którego oczekiwano z Wiednia w dniu ślubu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Gdy po wszystkich ceremoniach przygotowawczych w salonie panny młodej liczny orszak weselny wyjeżdżał do kościoła i formowały się pary, nagle przystąpił do Kasi jeden z panów, wybitnie wyróżniający się w zgromadzeniu, bardzo wytworny, złożył jej ukłon, głęboki, obrzucając ją badawczym spojrzeniem. Pod wpływem spojrzenia tego Kasia nagle stropiła się, po raz pierwszy w życiu i najniespodziewaniej dla siebie. Niskim głosem, wypowiedziany prędko skrót jego nazwiska, uświadomił ją, że to jej drużba Strzębowski, którego oczekiwano. On zaś ofiarował jej wykwintną więź róż i ładnym ruchem dość sztywno podał jej ramię. W milczeniu zeszła z nim do karety, nie zdając sobie sprawy z niewytłumaczonego wrażenia, jakie wywierał na niej. Jadąc, milczała, opanowując się całą siłą woli. Wreszcie podniosła na niego oczy chmurne, spotkała jego przymrużone źrenice utkwione w niej, a wtem głos niski, jakiś metalowy w dźwięku. Mam wrażenie, że pani wyrzuciłaby mnie z przyjemnością z karety. Zmieszała się na nowo. Domyśliła się, że odgadł jej niepokój. Gdyby nie obecność pani, sam czmychnąłbym z rozkoszą z tego krakowskiego pudła. Pani ratuje sytuację, więc nie uciekam z tej rudery, która zapewne w kwiecie swego wieku woziła gości na uczty wierzynka. Wstydzę się tego wehikułu przed panią, ale wybraną przeze mnie karetę, o kilka wieków młodszą od niniejszej, zabrano mi bezczelnie dla pana młodego. Kasia ochłonęła, nawet uśmiechnęła się. Czy to dlatego miałam pana wyrzucać z karety? Może nie tylko dlatego. Spojrzała pani na mnie tak okrutnie, że uczułem się zmiażdżony. Że zaś nie poczuwam się względem pani do żadnej winy jak dotąd, prócz jednej, ale to znowu nie moja wina, przeto srogość pani ocknęła we mnie wyrzut sumienia, skierowany natychmiast ku tej landarze. Jak żyję, nie jeździłem takim obibrukiem i trzeba trafu czy fatum, że właśnie z panią... Wszakże mnie pan nie znał, więc skądże zaraz fatum? Owszem, znałem panią, że tak powiem, w jej genezie, przed poznaniem osoby i to właśnie jest tu pierwszy powód, dla którego, jak mi się zdawało, zirytowałem panią. Czy to może ta jedyna wina pańska względem mnie, która jakoby nie jest pańską winą? Spytała Kasia. Przytrzymał na niej swój wzrok długo i badawczo i znowu rzucił na nią niesłychany urok. Co się ze mną dzieje? Przemknęła myśl trwożna. A on rzekł powoli, z akcentem, odpowiadając na jej pytanie, może? I zaczynam wierzyć, że teraz stanie się naprawdę moją winą. Nie rozumiem pana, odrzekła nerwowo, będąc pod coraz silniejszym wrażeniem jego. Czy daleko jeszcze ten kościół? Wyjrzała przez okno. Znowu zirytowałem panią, co? Ależ zajrzał jej w oczy z przedziwnym uśmiechem. Zresztą, co nas kościół obchodzi, skoro jeszcze nie nasz ślub ma się tam odbyć tym razem? Słuszna uwaga, nawet bez niepotrzebnego zakończenia, zupełnie zrozumiała. Odparła żywo, dotknięta jego śmiałością. No nie, na to się nie zgadzam, ale pani się gniewa, doprawdy? Znowu ta chmurka w oczach, czy byłem zbyt śmiały, odkrywając od razu karty? Nie lubię niejasnych sytuacji. Jeśli w pani mniemaniu popełniłem niegrzeczność, bardzo przepraszam, byłem tylko szczery. Pani raczy mi wybaczyć. Widzę, że jestem u niej na srogim indeksie. Jeśli tak rzeczywiście, bardzo mi przykro, że się pani narzuciłem, a raczej, że mnie narzucono jako drużbę dla pani. Niechże w tej wielkiej mojej winie tłumaczy mnie to, że pragnąłem panią nareszcie poznać i dlatego skusiłem się przyjąć rolę obecną, trochę późno mi ofiarowaną. Ale nie sądziłem nigdy, że panią tym tak bardzo rozgniewam. W tonie jego głosu, poprzednio miękkim, prawie pieściwym, zabrzmiała duma i podrażniona ambicja. Kasia patrzyła na niego i zamiast buntu doznała na nowo olśnienia. A jakże on się jej podobał. Tłumiąc wrażenie, odrzekła: panie Strzębowski, zdaje się, że my się nie rozumiemy. A może pan mnie bierze za zupełnie kogo innego? Strzębowski? Powtórzył ze zdumieniem. W tej chwili kareta stanęła przed kościołem, lokaj otworzył drzwi. On wysiadł i podał rękę Kasi. Nie patrzyła na niego, ale czuła doskonale wzrok jego na sobie. Usłyszała, jak mówił do lokaja: karetę moją, która wiozła pana młodego, podać przy wyjeździe dla mnie. W kościele szła obok niego, wsparta na jego ramieniu, jakaś jakby inna. Sama sobie zdawała się obca, a za to dziwnie bliska jego. Nie mogła dojść do ładu z tym, co w sobie odczuwała. Budziło się w niej coś niepojętego. Myśli biegły wichrem, plątały się, jedna drugiej zaprzeczała, wirowały jak różnobarwne motyle w mózgu. Szumiały jej w głowie natrętne pytania, niezrozumiałe i bez odpowiedzi. Raz śmignęła myśl uciec od niego, uciekać z tego wesela. Myśl odleciała jak motyl. Natfrunęła druga. Jakie on ma oczy? Co on ma w tych oczach? I znowu, a gdyby się wycofać zaraz, natychmiast? Przed ołtarzem, stojąc w szeregu pań z orszaku, Kasia spojrzała na niego, stojącego naprzeciw pośród panów. Drgnęła. Patrzył na nią wzrokiem, który wyprowadzał ją z równowagi. Ale w oczach jego była jakby iskra żartu. Na ustach błąkał się szczególny uśmiech. Dotknęło ją to i podrażniło. Lecz cała postać jego, nawet sposób trzymania figury, bardzo swobodnie, z odrobiną nonszalancji, nadawało mu wyłącznego charakteru i przykuło oczy Kasi pomimo jej woli. Patrzyli na siebie długą chwilę. Kasia niemal z przerażeniem czuła się pod hipnozą jego. Zadrżała, usłyszawszy tuż przy sobie szept jednej z kuzynek. Jakże ci się, Kasiu, twój drużba podoba? Zaćmiewa sobą wszystkich panów, nieprawdaż? Kasia prędko odwróciła oczy od niego, zmieszana. Odpowiedzieć nie chciała. Na szczęście zrobił się ruch. Państwo młodzi odeszli od ołtarza. W małym zamieszaniu przeszła z nim przez kościół, nie spostrzegła się, jak już siedziała przy nim w karecie strojnej, ubranej różami. Na błonia rzucił Stangretowi, wsiadając. Chciała zaprzeczyć, nie miała sił. Rasowe szpaki ruszyły pełnym kłusem. No, nareszcie znowu jesteśmy sami. Jedziemy razem i trochę bardziej po europejsku. Odetchnął, patrzył na nią z uśmiechem. Tam kłóciliśmy się, tu mam nadzieję, że będziemy w zgodzie, czego bardzo gorąco pragnę. Ale chcąc uniknąć dalszych nieporozumień między nami, zacznę od pewnego sprostowania. Oto pani mnie posądziła, że biorę ją za kogoś innego, czy tak? Zdawało mi się, sądząc z pańskich niektórych słów. Nie, pani, ja nie popełniam podobnych omyłek. Zostałem drużbą pani ad hoc, tylko dlatego, by towarzyszyć pannie Kasi Zachojskiej. Spojrzała na niego ze zdziwieniem. Za to pani uważa mnie za Strzembowskiego, podczas gdy ja jestem Zebrzydowski. Ognie uderzyły na twarz Kasi, jakby wpadła w jakąś otchłań bezdenną, a płomienistą. Jak to? Więc to pan? Jęknęła głucho. Spostrzegł jej wzburzenie i przybladł nieco. Ujął jej ręce mocno w swoje dłonie i przytulił do ust. Tak, pani, jestem tym, którego pani unikała od kilku dni bardzo zgrabnie, lecz który pomimo to postanowił sobie zdobyć ją dla siebie. Postanowienie moje utrwaliło się dziś, gdym panią poznał osobiście. Pani mi przecież nie ucieknie. Zawołał, chwytając głębiej jej ręce, bo szarpnęła się gwałtownie. Panno Kasiu, pani wie, że przeznaczają panią na żonę moją od dawna. Czy to dlatego właśnie uciekała pani ode mnie tak uparcie? Nie przeszkadzałem, bo nie widziałem pani dotąd, ale teraz już pani nie puszczę. Nie, za nic. Patrzyła mu w oczy, zupełnie osłupiała. Przemawia pan do mnie, doprawdy tak, szczególnie jakbym była zmuszona czy zobowiązana ulegać owym swatom. Antypatyczne słowo. No, nie swatom, ale ulegnie pani moim pragnieniom i swojej własnej woli. Pan jest nieprzytomny czy ja, bo już nic nie rozumiem, wykrzyknęła w otumanieniu. Pochylił się nad nią i mówił głosem przyciszonym. Jesteśmy przytomni, tylko padł na nas czar naszego przeznaczenia. Jesteśmy oboje pod wrażeniem tej siły, która nas zmogła i która nas połączy. Nie zaprzeczaj, odczułem, widziałem wrażenie twoje od pierwszej chwili naszego poznania, czyli przed godziną. Moje wrażenie miało taką samą moc, spotęgowaną przez płomień, którego jeszcze nie znasz.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości...

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

Byliśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak celić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat, dzień

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja.

siostro tlen, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały wal, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nienazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Lucjudom. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

znacznie mniej, lecz równy w gracji swej walcowi na 3 pa, a już po chwili to walc na 20 pa. To walc naprawdę pysz, znacznie bardziej niż daleko, bardziej niż ten biedny walc na 3, a już po chwili to jest walc na 100 pa. To jest walc na 100 pa. I na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go w paryskiej wiosny. To walc na 1000 pa. To walc na 1000 pa. Bez krótka ma tu czas i tysiąc pytań zgad, co trzeba zrobić, by znów mieć 20 lat. To walc na 1000 pa. To walc na 1000 pa. Bez krótka padło nas i śpiewa naszym do nią, że już było dawać czas, miłość jasny.

Ale temat ma te zalety, że nie spieszy się, ma czas i nie ponagla nas, i nie ponagla nas, ta basta cztery pa. Tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, wieczórny w lecji swej walcowi na trzy pa, a już po chwili to was na 20 pa. To was naprawdę pysz, znacznie bardziej niż daleko, bardziej niż ten biedny was na trzy, a już po chwili to jest walc na stopa, to jest walc na stopa. I na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miło się nucą, go w paryski bezwiedni, to walc na 1000 pa, to walc na 1000 pa. Bardzo trudno potem nad śpiewa naszym dniom, że już budować czas miąść jasny dom, to walc na 1000 pa, to walc na 1000 pa. Bardzo trudno potem nad śpiewa naszym dniom, że już budować czas miąść jasny dom.

Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Lecz serce moje śni nadal, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni nadal, pozwolisz sama mi nadal, miast twą całą

0: Choć serce moje śni, madam, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.